0: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Debiutanci.pl.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Tydzień w regionie.
2: Kurier Wlenia. Program przygotowany i sfinansowany przez miasto i gminę Wleń.
3: Ponad 5 milionów złotych z budżetu województwa dolnośląskiego trafi na konto gminy Wleń na wkład własny do przebudowy zapory w Pilchowicach. Ta kwota stanowi 20% przeciwpowodziowej inwestycji, która w przyszłości ma zapobiec gwałtownym powodziom. Pozostałe 80% pochodzi z budżetu państwa, a łączna wartość tego etapu prac wyniesie około 25 milionów złotych. Decyzja o zabezpieczeniu środków na dofinansowanie projektu została podjęta przez radnych niezwłocznie, podkreśla marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
4: To pokazuje sprawczość, decyzyjność, zaangażowanie i też taką wrażliwość samorządu województwa dolnośląskiego na prośbę lokalnego samorządu gminnego, powiatowego, ale też pani minister Rugłuskiej, pana ministra Kierwińskiego. Nie widząc innej możliwości realizacji tej części zadania na Zaporze, w przeciągu tygodnia czasu decyzja na poziomie zarządu, w kolejnym tygodniu decyzja sejmiku, kwota ponad 5 milionów złotych zabezpieczona. Mamy świadomość tego, że jak nie teraz, to nie wiadomo kiedy, a nie chcielibyśmy drugiej takiej sytuacji jak z Kłodzka.
5: Jestem wdzięczny w imieniu mieszkańców i swoim sejmikowi województwa dolnośląskiego, że takie wsparcie przewidział.
3: Artur Zych, burmistrz Wlenia.
5: My byśmy jako gmina nie byli w stanie takich pieniędzy znaleźć w budżecie. Myślę, że nawet jeżeli chodzi o zadłużenie, to byłby problem. A tak mamy sytuację taką, że możemy wspomóc to działanie przeciwpowodziowe, które będzie służyło przede wszystkim mieszkańcom, no nie tylko naszej gminy. Chodzi o to, żeby można było w sytuacji kryzysu, kiedy będzie się na Zaporze Pilchowickiej zbierać woda w bardzo szybkim tempie, żeby można dużo więcej wody spuścić. Wyobraźmy sobie sytuację taką, jak była na przykład w 1997 roku. Idzie 600 metrów sześciennych wody jako fala kulminacyjna, a 400 możemy spuścić. Mamy pustą zaporę. Woda przybywa przez 2-3 dni. Nie przelewa się przez zaporę. My spuszczamy takie ilości. Mieszkańcy są bezpieczni. Powodzi nie ma. Wdzięczność myślę, że na pewno płynie od naszych mieszkańców, od mieszkańców tych miejscowości, które są poniżej. Od 100 lat, kiedy jest ta zapora, tych powodzi było bardzo wiele. Przynosiły one bardzo duże straty. Teraz dzisiaj można zrealizować coś, co będzie przyczynkiem do tego, żeby ludzie w Dolinie Bobru czuli się bezpieczni.
6: Będzie realizowane przedsięwzięcie zabezpieczające przed powodzią na Zaporze w Pilchowicach.
3: Artur Jurkowski, wicewojewoda dolnośląski.
6: Chodzi generalnie o rozbudowanie sztolni obiegowych, jak również tych upustów powierzchniowych o kolejne 180 metrów sześciennych na sekundę wody, żeby zwiększyć również pojemność zbiornika pilchowickiego, przez to, że będzie można upuścić do rzeki Bóbr większej ilości wody. Budżet państwa zabezpieczył na ten cel ponad 20 milionów złotych. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 25 milionów. Realizatorem tego przedsięwzięcia będzie gmina Wleń i te środki zostaną przekazane gminie Wleń i całe to przedsięwzięcie remontowe zostanie poprzez gminę Wleń zrealizowane. Mam nadzieję, że zostanie to dokonane również w terminie, ponieważ środki są budżetowe. Będziemy się oczywiście zastanawiać też, jeżeli nie uda się tego zrealizować w całości w tym roku, to na pewno będą to środki niewykasające, żeby można było dokończyć inwestycje w przyszłym roku, korzystając właśnie z tego, że teraz odbywają się remonty na tej zaporze prowadzone przez Tauron Eko Energię.
2: Kurier Wlenia. Szczegóły na stronie wleń.pl.
1: Tydzień w regionie.

0: bonkers.
1: Tydzień w regionie. Kurier informacyjny Złotoryi.
2: Wakacje trwają w najlepsze. Bardzo ciekawe propozycje spędzenia wolnego czasu ma dla mieszkańców i gości Złotoryja. Głównym punktem lata będą widowiskowe Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota oraz Dni Miasta. Zapraszamy też na inne wydarzenia, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
3: Przygotowaliśmy bogaty program wakacyjny wydarzeń dla mieszkańców i turystów. Do końca sierpnia odbędzie się kilkanaście bezpłatnych, otwartych wydarzeń, zarówno dla dzieci, młodzieży, rodzin, jak i dla seniorów. Także nie ma w te wakacje nudy w Złotoryi. A co będzie się działo? Wakacyjne kina plenerowe, ale też nad zalewem robimy spływ kajakowy, kajakiem przez fale, maraton fitness, turnieje sportowe, m.in. siatkówka plażowa, tenis stołowy, ale i także rodzinne wydarzenia naukowe na wesoło. Także proszę Państwa, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Złotoryi. Proszę śledzić nasze media społecznościowe. Tam znajduje się szczegółowy harmonogram na poszczególne weekendy i poszczególne wydarzenia w naszym mieście. A oczywiście naszym głównym wydarzeniem są Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota i Dni Miasta. W tym roku odbędą się od 2 sierpnia do 9 sierpnia. Oczywiście rozpoczynamy 2 sierpnia tradycyjnym barwnym korowodem przez ulice naszego miasta. Startujemy o godzinie 17:00. Spotykamy się pod Basztą Kowalską i docieramy nad Złotoryjski Zalew. I inaugurujemy, otwieramy Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota i wszystkie wydarzenia, które będą się działy w tym złotym tygodniu. Natomiast od 7 do 9 sierpnia zapraszam na Dni Złotoryi. Tym razem spotykamy się na stadionie miejskim i tam będzie scena i moc wydarzeń i atrakcji dla wszystkich. Szanowni Państwo, jak wakacje, to tylko w naszym mieście i na Mistrzostwach Europy w Płukaniu Złota, ale i Dniach Złotoryi. Głównymi gwiazdami będą m.in. Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Ostrowska, ale i też Kubańczyk czy Mister Polska. Także będzie dużo się działo. Zapraszam do najstarszego miasta w Polsce, ale i też do Europejskiej Stolicy Złota 2026, czyli do Złotoryi.
1: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
1: Przed Zgorzelcem lato pełne muzyki i plenerowych wydarzeń. Jednym z najważniejszych będą Dni Zgorzelca, które odbędą się od 17 do 19 lipca. W tym roku wyjątkowo miejscem zabawy będzie Stadion Miejski przy ulicy Maratońskiej. Wydarzenie zostanie połączone z 28 Festiwalem Piosenki Greckiej, dzięki czemu miasto na 3 dni wypełni nie tylko muzyka największych polskich artystów, ale również śródziemnomorski klimat. Na scenie pojawią się m.in. Dawid Kwiatkowski oraz Łydka Grubasa, a organizatorzy zapowiadają atrakcje dla publiczności w każdym wieku.
2: 17-19 Dni Zgorzelca, tym razem połączone z Festiwalem Piosenki Greckiej na Stadionie Miejskim. Rafał Gronicz, burmistrz miasta Zgorzelec. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski, będzie Łydka Grubasa, więc myślę, że każdy znajdzie taką muzykę, która mu odpowiada. Do tego grille, do tego będzie można się spotkać. Posłuchać też greckiej muzyki oczywiście, więc myślę, że nie tylko mieszkańcy Zgorzelca, ale też i całego powiatu i nie tylko będą mogli skorzystać.
1: Dni miasta będą jednak tylko częścią bogatej wakacyjnej oferty, bowiem przez całe lato mieszkańcy i goście będą mogli korzystać z cyklu Muzyczne Piątki, podczas których w różnych częściach miasta rozbrzmiewać będą różnorodne gatunki muzyczne, od jazzu i muzyki klezmerskiej po sety DJ-skie.
2: Tak, już od jakiegoś czasu Zgorzelców po południu, w piątek, można posłuchać różnej muzyki, bo to od i jazzowej, i klezmerskiej, po muzykę puszczaną przez DJ-ów, ale na pewno w tym roku również będą fajne zespoły, nie duże gwiazdy, ale fajne zespoły. Każdy znajdzie coś dla siebie. To są piątki po południu, ale też będą tańce na skwerze imienia Popiełuszki.
1: Na tym jednak letni kalendarz wydarzeń się nie kończy. W sierpniu odbędzie się Sound System, a wakacje tradycyjnie zwieńczą kultowe Jakuby, które od lat przyciągają mieszkańców i turystów z obu stron granicy.
2: Będą oczywiście Dni Zgorzelca, Dni Miasta z Festiwalem Piosenki Greckiej. Będzie Sound System w sierpniu. No i zamkniemy wakacje tradycyjnie Jakubami, więc w Zgorzelcu na pewno, jeżeli przyjedziecie na weekend, nie będziecie się nudzić. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zachęca Rafał Gronicz. Tegoroczne Dni Zgorzelca zapowiadają się jako jedno z największych wydarzeń plenerowych tego lata w regionie. Koncerty znanych artystów, festiwal piosenki greckiej, spotkania, strefa gastronomiczna oraz liczne atrakcje towarzyszące sprawią, że Stadion Miejski przy ulicy Maratońskiej na kilka dni stanie się centrum muzycznych emocji i wspólnego świętowania. Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
0: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec. Tydzień w regionie.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w muzycznym radiu.
3: Dzień dobry. Tydzień temu w moim programie mogliście usłyszeć rozmowę, którą przeprowadziłem z Marcinem Paskiem, wieloletnim przewodnikiem po podziemiach w Walimiu, które zalicza się do słynnego kompleksu Rize. W dzisiejszym programie kontynuujemy tę rozmowę, pozostając w świecie podziemnych tajemnic górsowich. Z tej strony Krzysztof Wojtas i zapraszam do programu.
4: Najmniej chyba znany w tej chwili obiekt, gdzie tam też może budzić pewne emocje, to Jawornik. Tam faktycznie też to nie uległy powodnie za zawaleniu, bo też był dość niskim nakładzie skalnym drążony. No i tam te słynne metalowe drzwi podwójne, gdzie tam próbowano się kilka lat temu do nich dokopać. Była dość głośna sprawa wokół tego i gdzieś tam przecież w latach 80. nad jedną szczelnią łąka się zapadła, powstała wyrwa, ale z tego co wiem, to tam wchodzili pasjonaci, próbowali zgłębiać ten temat, no to gdzieś tam przeszli ten fragment, nic tam szczególnego nie znaleziono, ale na ten moment tak, faktycznie Jawornik jest takim obiektem najmniej w tej chwili rozpoznanym.
5: Wiadomo na podstawie chociażby tych eksploracji, o których mówisz, jak rozległy jest Jawornik?
4: Wielkością te wszystkie chodniki, które mamy, to jest podobnie do naszych sztolni, szeroko tam kilkaset metrów długości i to wszystko. No tam jest dostęp tylko do drugiej sztolni. Wciskając się nad zawałem, można tam eksplorować wielu turabi, nawet są przecież materiały filmowe do obejrzenia w internecie z tych wypraw. Natomiast pozostałe sztolnie, no tu jest problem. Tak? Gdzieś tam próbowano się do nich dostać, ale w obecnych, powiedzmy, czasach, ale ze skutkiem zerowym. Tak?
5: Czyli wszystkie te obiekty, jeżeli są niedostępne dzisiaj, to te zawały powstały już po wojnie i dzisiaj ewentualnie trudnością jest dojście do tych miejsc, które są niedostępne ze względu na te zawały. No dobrze, a kolejna tajemnica, która też często pada w różnych materiałach, czy to w internecie, czy nawet i w książkach, czyli strażnicy. Mówi się o tym, że jakieś służby niemieckie miały na tych terenach zostać, pilnować tego, strzec, nie dopuszczać osób postronnych. Jaka jest w tym prawda? Czy faktycznie takie osoby tutaj były?
4: To są kolejne wersje gdzieś dopowiedziane, zniekształcone na podstawie pewnie jakichś tam zdarzeń, z których wyciągnięto pewnie błędne wnioski. No, pytanie, czego mieli pilnować? Od tego musimy zacząć, bo dowodów na to, że tutaj państwo niemieckie ukrywało w podziemiach na terenie górsowych czy w obrębie tej jakichś cennych przedmiotów, nie ma żadnych. To pamiętajmy o tym, że te podziemia się w ogóle tego nie nadawały. To zbyt duża wilgoć, zbyt trudne warunki, żeby tutaj cokolwiek ukryć. Jak ktoś chce zrozumieć, jakby tutaj zabezpieczone przedmioty wartości na tym terenie, to polecam historię Gintera Grundmana, głównego konserwatora w tym regionie, który był właśnie za to odpowiedzialny. Jak on to zorganizował? To nie wykorzystał podziemie, bo w nich nie ma warunków. No i teraz pytanie, czego mieli pilnować, skoro to, co Grundman gdzieś tam próbował zabezpieczyć, tak zostało zrabowane w większości przez Armię Czerwoną, która tutaj wkroczyła. My często mylimy jedno, że tutaj mylimy jakby te skarby rzekomo ukrywane przez państwo niemieckie z depozytami ludności cywilnej. I to jest ze sobą mieszane, to gdzieś się zazębia i tu pewnie wynika to niezrozumienie i błędna analiza. Pamiętajmy o tym, że wielu Niemców musiało stąd wyjechać, byli przymusowo wysiedlani, ale byli też tacy, którzy musieli zostać, bo musieli też przekazać wiedzę na temat funkcjonowania infrastruktury lokalnej, funkcjonowania kopalń, zakładów, kolei itd. itd. No, nasi rodacy w większości osiedlani po wojnie nie mieli szans na to, żeby ten przemysł uruchomić. Część Niemców musiała zostać. Jeżeli ludność niemiecka ukrywała tutaj swoje depozyty, licząc na to, że wrócą, bo wrócę do tego wątku, cały czas była mowa o tym, że ziemie stały tylko czasowo przyłączone do Polski, a nie na stałe. No i skoro mieli nadzieję, że tutaj wrócą, czy granicząc z pewnością, no to zabezpieczali swoje dobra rodzinne w różnych skrytkach. No jeżeli jeden Niemiec wyjeżdżał, a drugi został, no to jeden drugiego poprosił, weź tam zerknij na moją skrytkę, czy przypadkiem ktoś się do niej nie dobiera. O takich strażnikach możemy mówić, że sąsiad sąsiadowi pilnował jego depozytu prywatnego, ale nie, że ktoś ze strony państwa niemieckiego został tutaj pozostawiony i opilnować tego, co rzekomo zostało pod ziemią ukryte.

0: klubem tajemnic Dolnego Śląska.
1: To obrosło właśnie w tę legendę, że tu werwolf działał, chociaż nie ma dowodów na to, że funkcjonował i że w ogóle istniał. Co do tego są też pewne wątpliwości, że to miało jakby ta jednostka postać, ale nigdy nie została jakby powołana do życia i to też trzeba sprawę wyjaśnić. Ale nie ma dowodów na to, żeby tej werwolf działał. Może jakieś pojedyncze jednostki partyzanckie, które mogły siać jakiś tam terror. Nadal byliśmy wrogiem. Zmiana granic, wojna się skończyła, ale nadal byliśmy wrogiem, no bo zajęliśmy ich ziemię i było to w pełni zrozumiałe. Chcieli nas zniechęcić do pobytu na tych terenach, tak nas, mówię, jako Polaków. I być może tutaj te działania gdzieś tam też zostały błędnie zinterpretowane, później dopisane, że byli to strażnicy, bo mieli tutaj jakby czegoś pilnować. I stąd to pewnie nieporozumienia.
2: Oprowadzasz już lata, ile lat w sztolniach walimskich pracujesz?
1: Łącznie 17, miałem przerwę. Kilka lat nie pracowałem, ale zacząłem od 2002 roku tutaj prowadzić, miałem przerwę po kilku latach i od 2014 ponownie.
2: O co turyści najczęściej pytają?
1: No właśnie o te mity, legendy, o te ukryte skarby, bo to gdzieś najbardziej jakby wryło się tutaj w ten scenariusz Rizej, tych tajemnic. No pytanie właśnie często o strażników, o złoty pociąg, o ciężarówki, o tym, czy jeszcze coś będziemy tutaj odkrywać, odkopywać, tak? Czy jest jakaś na to szansa? No i to zdziwienie, kiedy tłumaczymy, że no szanse na to, że jest coś więcej, są niewielkie. I staramy się tłumaczyć, dlaczego. Część osób to rozumie, akceptuje, do części to jednak nie dociera. Gdzieś tak głęboko zostało to wpojone w umysłach wielu ludzi, że trudno jest wytłumaczyć, że tutaj szukanie czegokolwiek pod ziemią nie ma sensu, to jest tylko strata czasu. My mamy wprawdzie w naszym obiekcie dwa zawały i przez lata też sądziliśmy, że one zostały spowodowane celowo. Rzeczywistość okazała się brutalna, zupełnie inna.
2: I jaka? Co tam jest?
1: No po prostu przerwano skok geologiczny. Nieszczęściem tego górotworu jest to, że przecinają go dwa uskoki geologiczne. Jeden tuż za pawilonem, który przecinał wartownię i widać, że firma Albert Hof, która dążyła w czasie wojny, obiekt też miała przy dążeniu wartowni problem. Też odpadło znacznie więcej materiału skalnego niż zakładali. No ale sytuacja nie była na tyle poważna, że tam sobie z tym jakoś poradzili. Stąd też bardzo duża ilość betonu i te tajemnicze rury, które tam mamy w wartowni, nad którymi też przez lata gdybano, dlaczego on został tam stawiony. Drugi uskok między drugą i trzecią sztolnią, no to już sprawa poważniejsza, bo tu już drążono duże przekroje. I poprzez drążenie tych dużych przekroi jednocześnie ten uskok został osłabiony. A uskok w tym przypadku to jest pionowa szczelina kilkumetrowej szerokości, wypełniona popękaną, pokruszoną skałą, która wprawdzie jest sprasowana, no ale w momencie, kiedy straci podparcie i w momencie, kiedy są w pobliżu prowadzone prace strzałowe, staje się bardzo niestabilnym miejscem. No i tak też się stało. Firma prawdopodobnie w tym pośpiechu mogła zlekceważyć ten problem. No i podczas jednego z wysadzań w pobliżu uskoku, bo tam jeszcze trwało dążenie jednej z komór i po prostu ten materiał został uwolniony. Doszło do zawału dość rozległego, a przez to, że górotwór jest przerwany, że samej powierzchni na wysokości blisko 40 metrów, przez lata snuto domysły o zasypanym szybie wentylacyjnym.
2: A propos firmy, która budowała te podziemia, trzeba tutaj też poruszyć dość obszerny wątek związany z niewolnictwem wręcz, które było wykorzystywane tutaj do tworzenia tych obiektów. Kto budował Rizę? No i o jakich liczbach mówimy?
1: Rizę przede wszystkim było budowane przez organizację TOT, chociaż nie od samego początku, mimo że to ona otrzymała zlecenie od adiutantury Wehrmachtu. Z początku budowa była realizowana przez wspólnotę przemysłową Śląsk, która w kwietniu 1944 roku została odsunięta od tego zadania i tu za decyzją miał stać sam Adolf Hitler, niezadowolony z postępu prac. I od tego momentu już oficjalnie budowa została przejęta przez organizację TOT, która zrzeszała firmy budowlane, i to właśnie firmy budowlane różnych specjalizacji musiały realizować projekt RISA.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Dotykamy kolejnego mitu, że to wszystko było realizowane rękami niewolniczej siły. No, fizycznie było to niemożliwe do zrealizowania. Przecież ci ludzie nie mieli wiedzy technicznej, żeby pracę kontynuować. I od lat właśnie takie stosowano uproszczenie, że więźniowie ręcznie, kilofami pod batem jakichś tam nadzorców, czy nawet SS-manów mieli to drążyć. To jest też oczywiście nieprawda. Były to prace podzielone między pracowników firm niemieckich i niewolniczą siłę. Tutaj, jeśli chodzi o drążenie, czy ogólnie prace budowlane, no to korzystano z najnowszych zdobyczy techniki i tu bez wątpienia czymś takim były wiertnice pneumatyczne i materiały wybuchowe, no to była podstawa drążenia i też nie można było tego drążyć na przykład na oko, tak, no bo byłby tego efekt tragiczny, podziemia po prostu byłyby nieregularne, tak, i pod różnymi kątami drążone i kiedy drążymy z dwóch stron, no niemożliwe ich połączenie, jeśli chodzi o komory, tak, w naszym obiekcie. Z pierwszej, z trzeciej strony drążono dużą komorę. Widać, że planowano ich połączenie, na oko było to nie do zrobienia. Czyli pierwsza sprawa, no to musiał tu pracować goda, tak, która na kilka dni musiał zrobić pomiar, żeby ten kierunek okresić i utrzymać. Nie tylko w kierunek drążenia, też wysokość, bo chodzi o utrzymanie spadku dla odwadnienia podziemi. Górnik szczołowy ustalał metrykę szczołową, gdzie odwierty mają coś wiercone. Dopiero wtedy wchodzili więźniowie, wiercili otwory wiertnicami pneumatycznymi. Górnik szczołowy zakładał ładunki, skał wysadzał. Musimy pamiętać o tym, że głównym zadaniem niewolniczej siły podziemia to było usuwanie urobku poprzez ładowanie do wagoników wrażeń na powierzchni. Ci ludzie byli w największym zakresie wykorzystywani do niewolniczej pracy, ale na powierzchni. Tu też wracam do tego wątku, gdzie tam najwięcej prac planowano i realizowano. Prace ziemne, transportowe, porządkowe. Oczywiście wiemy o takich przypadkach, gdzie szukano wśród więźniów specjalistów, no bo firmom niemieckim ich brakowało, bo wiadomo, mężczyźni musieli walczyć na froncie i też firmy niemieckie borykały się z kadrą, z brakiem. No jeżeli dany więzień miał odpowiednią wiedzę, to było to wykorzystywane i tutaj oczywiście ci ludzie też w jakiś tam sposób mieli przez to szansę, większe szanse na przeżycie. Także tak te prace były zorganizowane. I wszystko było przemyślane, zaplanowane tak, żeby ta machina budowlana funkcjonowała jak najsprawniej, jak najszybciej.
2: Tutaj niedaleko nas znajdują się dwa krzyże, jeden katolicki, drugi prawosławny. To są symbole pamięci ofiar tych obiektów?
1: Tak, no musimy pamiętać o tym, że tutaj przede wszystkim były trzy grupy niewolniczej siły wykorzystywane. Od samego początku byli to robotnicy przymusowi, oczywiście z krajów, które zostały zaatakowane przez armię niemiecką. W tym byli to też robotnicy ze wschodu i tutaj oczywiście wyznania prawosławnego, stąd też krzyż prawosławny przy naszym obiekcie. Oczywiście też dużą grupę stanowili nasi rodacy. Mamy kontakt z panem, kto tutaj pracował. Pan Hieronim Grambowicz mieszka w Milanówku koło Warszawy, w kwietniu skończył 101 lat. I tutaj oczywiście też z innych krajów niewolnicza siła. Co ciekawe, tych ludzi odbierano między innymi od lokalnych rolników, do których wcześniej byli skierowani na roboty przymusowe. I tu właśnie przykład pana Hieronima Grambowicza, który został dobrany od niemieckiego rolnika spod Wielunia i trafił tutaj. Bo to jeszcze odbierani byli z lokalnych obozów pracy przymusowych, które funkcjonowały też dla lokalnych zakładów. I tutaj kolejna grupa to jeńcy wojenni. Dzisiaj jest spór na temat tego, kto był w tej grupie jeńców wojennych, bo tutaj często słyszymy o żołnierzach z różnych krajów Europy. Mowa też o żołnierzach Armii Czerwonej. Ale tu jakby grozorazem tego nie potwierdza. Potwierdzonych mamy tylko w 100% mamy potwierdzonych tylko żołnierzy włoskich z batalionu marszałka Pietro Badoglio, który był przeciwnikiem Mussoliniego. I tutaj, żeby ominąć jakby te ustalenia po pierwszej wojnie światowej, że tam żołnierze nie mogą się dostać, ci, którzy dostali się do niemieckiej niewoli, nie mogą być wykorzystywani do niewolniczej pracy. Żeby ominąć właśnie te ustalenia genewskie, no to pozbawiano żołnierzy statusu jeńców wojennych i byli kierowani do niewolniczej pracy w różne miejsca, w tym też do Riza. I tutaj do ich przetrzymywania funkcjonowało kilka obozów pracy przymusowej. Jeden z nich w Walimie na terenie nieistniejącej

0: Natomiast więźniowie pochodzenia żydowskiego stali dołączeni dopiero z organizacji TOT, czyli kwiecień, maj 1944. To również cała Europa i też przewadza Europa Wschodnia, Polska, Węgry i Grecja. No w tym przypadku ich przewożono głównie z Auschwitz i Plaszowa, chociaż z innych obozów również. I dodatkowo tutaj założono podobozy Gross-Rosen do ich przetrzymywania. 12 podobozów mamy potwierdzonych na Treningursowich i 13 przy Zamku Książ.
1: Gdzie one były? Tak jak możesz wymienić mniej więcej? Jakie miejscowości?
0: W pobliżu obiektów, które drążono i gdzie prowadzono prace ziemne. Czyli no, najbardziej znane miejsca to oczywiście Kolce. Te obozy funkcjonowały również przy dzisiejszej Osówce, przy włodarzu największy Wolfsberg, gdzie tam było około 3000 więźniów. W obozie Kaltwasser, czyli zimna woda. Tych, jak mówią, obozów było dużo. Między innymi w Tannhausen był też szpital założony na potrzeby właśnie tych wszystkich podobozów. Było ich dużo. Tylko mówię, też jest spór na temat tego, ile ich było tak naprawdę. Tutaj też gdzieś się pojawia informacja, że mogło być ich więcej. Ale Gross-Rosen, który bada wątek od wielu lat, podaje, że 12 na Treningursowych, 13 przy Zamku Książ. W tym celu stawiono głównie drewniane baraki, typowo obozowe, chociaż też były w okresach przejściowych ziemianki wykorzystywane, które przez samych więźniów musiały być wykopane, przygotowane, podobnie z barakami, które też więźniowie musieli sami postawić. No i też stosowano celty fińskie, domki z dyktet. W takich warunkach również więźniów przetrzymywano, ale to podejrzewam, że gdzieś tam w okresach jakichś przejściowych będzie prace były krótkotrwałe, były prolowane i były to konstrukcje do szybkiego postawienia, do rozebrania, przeniesienia.
1: Jest jakaś szacunkowa liczba więźniów, którzy pracowali albo w całym kompleksie Rize, albo po prostu tutaj w Walimiu?
0: Możemy mówić o ogólnych liczbach dotyczących Rize. Trudno jest dzisiaj ustalić, gdzie ile dokładnie więźniów przeszło, przez jaki obóz. Gross-Rosen podaje, że około 13 tysięcy więźniów przewieziono i potwierdzonych jest blisko 5 tysięcy zgonów. Z naciskiem oczywiście na to, że te liczby mogły być wyższe. Myślę, że nie kilkukrotnie, jak często gdzieś jest tam to powtarzane. Myślę, że ta liczba nie przekraczała 15-16 tysięcy osób tutaj przewiezionych i procentowo też mogły być więcej ofiar niż 5 tysięcy.
1: Zadaj proszę kilka takich pytań retorycznych a propos jeszcze niewyjaśnionych wątków obiektu Rize, tak żebyśmy zostawili naszych słuchaczy jednak z jakimiś tajemnicami.
0: Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, jaki był sens budowania kolejnej kwatery dla władz niemieckich i to w tak rozległej, bo to dotychczas miała być największa kwatera dla władz niemieckich, dotychczas planowanych i budowanych. Po co tyle ofiar to wszystko pochłonęło, skoro to też nie zostało ukończone? No i też tutaj jakby pytanie do słuchaczy, do osób zainteresowanych historią projektu Rize, czy aby na pewno legendy i mity powinny być w takich miejscach stawione na pierwszym miejscu, bo tak to niestety od lat jest praktykowane, że to jest najważniejsze. No nie, no przez to, że my się skupiamy na tych mitach i legendach, to nie świadomie zniekształcamy historię tych miejsc i nie jest to dobre. Zawsze staram się tutaj podczas oprowadzania turystom uświadamiać, że takie miejsce, to coś tutaj wydarzyło, powinno być przestrogą, szczególnie dla przyszłych pokoleń. I my skupiając się na tych mitach i legendach, działamy na szkodę tych miejsc, bo wierzymy w coś, co zostało wymyślone, na tym się skupiamy, a nie tym, co się tutaj faktycznie działo.
1: I to jest ważne przesłanie, bo z tajemnicami Dolnego Śląska, choć są wyjątkowo intrygujące, często jest tak, że przesłaniają one te historie, które w takich miejscach są tak naprawdę najważniejsze. Na pytania, które postawił Marcin oraz na wiele innych dotyczących zagadek projektu Rize w Górach Sowich, będziemy starali się odpowiadać w kolejnych programach Tropem Tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu. Ten program, jak i poprzedni, nagrałem w Walimiu, tuż u wrót tamtejszego podziemnego kompleksu. Moim rozmówcą był Marcin Pasek, wieloletni przewodnik po walimskich sztolniach, któremu bardzo dziękuję za rozmowę. A my tradycyjnie słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, Krzysztof Wojtas.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.
3: To jest Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry. To można powiedzieć tylko jedną rzecz. Teraz wreszcie sobota jest, wreszcie weekend. Tak mówią ci, którzy są w pracy przez cały tydzień i wakacji nie mają. A cała reszta mówi, też mamy sobotę, też jest fajnie. Dzień dobry.

Look at the Bonheur i Sean Finn i One Way Ticket. Zdecydowanie zamiast biletu w jedną stronę, to byśmy chcieli bilet lotniczy w dwie strony, gdzieś na Majorkę i z powrotem, ale z drugiej strony, jakby się przyjrzeć, to czemu właśnie nie w jedną stronę? Strasznie dużo tych stron. Of Monsters and Men, Visitor, to muzyczne Radio Lato o poranku. Radek Bajor, kłaniam się.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
3: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio o poranku.
4: Sprawdzamy godzinę.
5: Tak jest, sprawdzamy i sprawdziliśmy nawet i wychodzi nam, że jest 12 minut po siódmej. Teraz Infernal i Redefinition, a pomysł na za moment jest taki, że pojawi się kalendarium.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Tak jest, kwadrans po godzinie 7, sobota jest 18 lipca, jest 166 dni do końca roku, też w sumie jest, a jakby spojrzeć dokładniej, to jest i Dzień Kawioru, i Światowy Dzień Słuchania, i Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli też jest, no i imieniny też są Szymona, Arnolda, Roberta i Kamila. Wszystkiego najlepszego. Słońce dostało już dawno, o 5.04 zajdzie, o 21.02, dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku już o 34 minuty i uważamy to za skandal, że będzie trwał tylko 15 godzin 58 minut. To zaglądamy jeszcze ekspresem do kalendarium muzycznego, cóż tu zapisane jest. 88 lat kończyłby dzisiaj Ian Stewart, współzałożyciel i klawiszowiec formacji The Rolling Stones. Od maja 62 roku do maja 63 roku grał z tymi panami, a odszedł w roku 1985, mając lat 47. Frank Farian kończyłby dzisiaj 85 lat, naprawdę nazywał się Franz Reuter, był piosenkarzem, kompozytorem, autorem tekstów i producentem muzycznym. Założył takie formacje jak Bonnie M, No Mercy czy Milli Vanilli. Zmarł w roku 2024. Miał wtedy 82 lata. Danny McCulloch, basista formacji The Animals, skończy dzisiaj 81 lat, a 69 lat temu urodził się Keith Levine, współzałożyciel zespołów The Clash i Public Image. Image LTD oraz Music tego drugiego w latach 78-83. Odszedł do największej orkiestry świata w roku 2022. Ireneusz Wereński, basista formacji Kult i Brygada Kryzys, kończy dzisiaj 66 lat, a Jack Irons, perkusista formacji Red Hot Chili Peppers, od 83 do 86 i 88 następnie, oraz Pearl Jam, kończy dzisiaj lat 64. Nathan Morris, współzałożyciel i wokalista formacji Boyz II Men, urodził się 55 lat temu. Darren Malakian, gitarzysta i wokalista formacji System of a Down, kończy dziś lat 51, a 41 urodziny świętuje dzisiaj Bowska przez V, czyli Magdalena Grabowska przez W, myślnik, tudzież David Wacławek, piosenkarka, autorka tekstów i ilustratorka. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj świętują rocznicę swoich urodzin.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem zaglądamy jak zwykle o tej porze również do kalendarium regionalnego. Tutaj zapisano, iż po pierwsze w roku 1930 urodziła się Barbara Maciąg, szybowniczka. Od lat 50. związana z Aeroklubem Karkonoskim Jeżowem Sudeckim. W 1956 roku przelotem o długości 341,9 km ustanowiła nowy rekord świata. W roku 1968 po raz pierwszy w Szklarskiej Porębie jako ogólnopolska turystyczna giełda piosenki studenckiej w bazie pod Ponurą Małpą odbyła się giełda piosenki turystycznej. Impreza ta odbywa się do dzisiaj i cieszy się dużą popularnością. Na scenie w Szklarskiej Porębie debiutowało i występowało wielu znanych muzyków: Jacek Cygan, Jacek Klejf, Andrzej Poniedzielski oraz zespoły Nasza Basia Kochana, Wolna Grupa Bukowina czy Stare Dobre Małżeństwo. W 1945 roku w wyniku interwencji władz miejskich został odwołany radziecki komendant wojenny Jeleniej Góry major Smirnow. Władze miasta wystąpiły do ambasadora ZSRR, skarżąc się na faworyzowanie przez komendanta Niemców i utrudnienie przekazywania zakładów przemysłowych administracji polskiej. W roku 2003 wyłączono ostatni pracujący egzemplarz komputera Odra 1305 produkcji wrocławskich zakładów Elwro. Dziś można go oglądać w Muzeum Techniki i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Baruf Stellar, Graham Candy, The Sun. Piosenki chyba nie trzeba jakoś specjalnie tytułu tłumaczyć. Słoneczko, czy będzie było przed momentem, ale wzięło i się zmyło, a ile będzie go później, no to dowiemy się już za moment z prognozy pogody, która u nas się pojawi tuż przed raportem regionalnym. A teraz zegar pokazuje 7:25. Właśnie jak tam u was, czy macie wakacje, czy odpoczywacie, czy pławicie się w luksusach klimatyzacji, czy też jest tak, że właśnie jesteście w pracy? Dajcie znać. Kłaniamy się nisko wszystkim.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: W szczególności tym, którzy podróżują dokądkolwiek, czy prywatnie, czy zawodowo, czy na wakacje, życząc im znitą szerokości.
3: Niby

0: Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gandilfeski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
2: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
6: Autopromocja.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Jest 7.30, o tej porze nasze termometry pokazują od 16 stopni w Jeleniej Górze do prawie 21 w Legnicy. Jeśli chodzi o temperatury maksymalne na dzisiaj, to informujemy wszem wobec od 23 w Wałbrzychu do 26 w Legnicy i Wrocławiu, ale znów jest możliwość tego, że spadnie nam na głowę deszcz, a gdzieniegdzie może również zagrzmić, przed czym oficjalnie ostrzega IMGW, na przykład powiaty świdnicki, wałbrzyski, kłodzki, a także ząbkowicki, tutaj możliwe są burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Sprawdzamy jeszcze biometr. Ten jest zdecydowanie niekorzystny, a to za sprawą niskiego ciśnienia. Skandalicznie niskiego ciśnienia. 1008 hektopaskali w tej chwili jest na barometrach w stolicy regionu. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza w całym regionie, to tutaj mamy tylko dobre informacje. Jest wręcz idealna. A na poranny raport regionalny w sobotę zaprasza Jacek Rogulski.
9: Na początek wracamy do sprawy weekendowego pożaru składowiska śmieci w Strzegomiu. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o podpalenie składowiska odpadów. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. Materiał Jacka Zycha.
10: W czwartek prokuratorzy przesłuchali i postawili zarzuty 43-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o palenie, znajdującego się m.in. w dawnych zabudowaniach kolejowych, składowiska odpadów. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, nie przyznał się jednak do umyślnego podpalenia składowiska. Prokuratorzy wystąpili dla niego o 3 miesiące aresztu.
11: Trzeba pamiętać, że środki zapobiegawcze stosowane są po to, aby zabezpieczyć tok postępowania. Z zebranego materiału dowodowego wynika, iż należy ograniczyć do minimum kontakt podejrzanego z ewentualnymi innymi osobami, z którymi mógł współdziałać, bądź które by miały wiedzę na ten temat. Dlatego między innymi zawnioskowano i zastosowano ten środek. I sąd podzielił jak gdyby stanowisko prokuratora i zastosowano ten środek najsurowszy.
10: Powiedziała mi prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Śledczy dość oszczędnie gospodarują informacjami dotyczącymi postępowania i ewentualnych przyczyn pożaru, czekając na opinię biegłych do spraw pożarnictwa. Dziś wiele jednak wskazuje na to, że tego składowiska w tym miejscu w ogóle nie powinno być.
11: Do 2024 roku ze wstępnych informacji wynika, że było tam wydane pozwolenie, aby w tym miejscu składować określone odpady. Natomiast na chwilę obecną prowadzone są czynności w celu weryfikacji, czy po tym, jak utracono prawo składowania tych odpadów, czy było tam coś dodatkowego na przykład składowane, ale to jest wszystko jeszcze na etapie sprawdzania. Jest za wcześnie, żeby jeszcze po prostu nie zdążono wszelkich dokumentów i wszelkich okoliczności tutaj zbadać. To jest dopiero kilka dni, odkąd wszczęto postępowanie.
10: Na koniec przypomnę, że pożar, którego słup dymu widać było w oddalonym o 20 km w Wałbrzychu, wybuchł w sobotę 11 lipca. Objął około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni, w tym starą parowozownię. W 26-godzinnej akcji gaśniczej brało udział ponad 220 strażaków. Służby wciąż monitorują i dogaszają pogorzelisko z powodu ryzyka samozapłonu. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Kierowcy korzystający z drogi krajowej nr 12 w Głogowie muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ rozpoczął się właśnie remont dylatacji na moście Tolerancji. Na razie prace nie wpływają na ruch, ale wkrótce ma się to zmienić.
0: Drogowcy zapowiadają wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i apelują o ostrożność oraz stosowanie się do oznakowania. O szczegółach mówi Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu.
12: Rozpoczęliśmy już remont dylatacji na moście Tolerancji w Głogowie. Obecnie prowadzone prace są głównie pod obiektem i to nie powoduje utrudnień dla kierowców. Natomiast w pierwszym tygodniu sierpnia wykonawca planuje już rozpocząć kolejny etap robót i ten etap będzie obejmował pracę na jezdni głównej. W związku z tym planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Na czas prowadzenia robót na odcinku drogi krajowej nr 12 będzie obowiązywał ruch wahadłowy. W porze dziennej ruch będzie kierowany ręcznie przez osoby uprawnione, natomiast w porze nocnej ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. O dokładnej dacie rozpoczęcia prac na obiekcie będziemy informować w terminie późniejszym, z tego względu, że ten termin jest uzależniony przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Zakończenie prac planowane jest w ostatnim tygodniu sierpnia.
0: Do tematu będziemy wracać. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Od tego tygodnia legitymacje emeryta-rencisty mają nowe wzory. Zmiany dotyczą zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i tej elektronicznej M-legitymacji dostępnej w aplikacji M-Obywatel. Informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego ZUS.
13: Nasze nowe legitymacje to efekt zmienionych przepisów, do których je dostosowaliśmy. W ten sposób są dane naszych klientów bardziej bezpieczne. Nasi klienci mają do dyspozycji dwie legitymacje. Elektroniczną, którą my wystawiamy automatycznie. Mogą też dostać plastikową, jeżeli o to zawnioskują. Nie ma takiej potrzeby, bo ta elektroniczna ma takie same znaczenie jak tradycyjna legitymacja plastikowa. Tą w e-obywatelu zmieniliśmy automatycznie.
9: Kolejny raport o 9.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

Ava Max, One of Us. Ciekawe, czy taka Ava Max, gdyby spotkała panów z formacji Ladybug, a oni by zaśpiewali jej tę piosenkę, mogłaby zostać ich kryzysową narzeczoną. Chociaż różnica wieku między nimi jest znaczna, to wydaje się to być możliwe, bowiem rock and roll zdecydowanie odmładza ludzi. Tych słuchających go również. Muzyczne Radio Lato o poranku. Ladybug.

0: wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Armen. Teraz w nowej lokalizacji.

0: Ego Smith i Kill Kids. Tak zagraliśmy, a teraz zgodnie z naszą obietnicą będziemy sprawdzali, co może nas czekać ten jakże piękny dzień w tę jakże piękną sobotę.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Zatem sprawdzamy. Barany, trzeba porządkować pewne tematy, nadrobić zaległości i zaplanować przyszłość. Byki napotkają małe trudności. W każdym przypadku mogą liczyć na pomoc rodziny i przyjaciół. Bliźnięta, czas zdobyć się na odwagę. W końcu bez obaw można wprowadzić plany w życie. Raki, w sprawach prywatnych prawdziwa sielanka. Dużo radości i miłe chwile we dwoje. Lwy, możliwe niespodzianki. Może odezwać się ktoś dawno niewidziany. Będzie zaskoczenie. Panny będą w dobrej formie, możliwy kompromis, a dzięki temu podjęcie nowej współpracy. Wagi, weekend warto przeznaczyć na to, czego potrzebuje się najbardziej, czyli na odpoczynek. Skorpiony, niedawne problemy, które przyprawiały o siwe włosy, dziś rozwiążą się niemal same. Strzelcy będą dziś obdarzone dużym darem przekonywania. Warto skorzystać z zaproszenia. Koziorożce, dobry czas na odnowienie starych przyjaźni, jak również nawiązywanie nowych. Wodniki, trzeba zakasać rękawy i jeszcze coś załatwić. Za kilka dni już tak łatwo nie będzie. Ryby, szykujcie się na super chwilę. W końcu karta się odwróci. Trzymajcie w ręku Jokera. Okej, niechże będzie. Sobota 18 lipca jest w kalendarzu 166.

dni do końca roku, to już wiecie, ale pewnie nie wiecie, że Szymon Doradczy jest stały i tajemniczy, Arnold oszczędny, krytyczny i powolny, Robert przewidujący, przywódczy i oddany rodzinie, a Kamil wrażliwy, szlachetny, wszechstronny i niespokojny. No i pewnie też nie wiecie, że to oni dzisiaj mają imieniny. A osoby urodzone 18 lipca są niezależne, samodzielne i w związku z tym rzadko poddają się kontroli innych. Ożywia je żądza przygód i wiara w siebie, a ich aspiracje są bardzo wysokie. Nieraz też prowadzą innych do celu, pomagając w jego osiągnięciu. Generalnie potrafią bardzo dobrze dać sobie radę w życiu. Szczęśliwa dla nich cyfra 7, kamień szlachetny, koral, a sprzyjający im znak zodiaku. Bek.

0: Dyskretnie mamy taką cichą nadzieję, że dzisiaj macie w sobie, mimo tego biometu, który jest niekorzystny, tyle energii, ile ma ta piosenka, ile ma to dziewczę śpiewające u boku Shona Bakera, a ona nazywa się Malo. I piosenka Give na zegarze 3 minuty przed godziną 8 i 3 minuty przed wiadomościami, na które teraz już was zapraszamy, a będziemy mówili o tym, co wydarzyło się i w kraju, i na świecie, rzecz oczywista.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Będziemy przebojem.
0: Ale zanim to jeszcze u nas Helucze się pojawia z piosenką Jak na złość. A może na miłość? A zresztą.

0: Radio Lato. Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
4: Zwrot w sprawie Wołynia. Ustępstwa deklaruje prezydent Ukrainy. Francja i Anglia. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach. Gwałtowne burze nad Polską. Straż pożarna miała dużo pracy. Michał Pierzchała, dzień dobry. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymira Zełenskiego. To najnowszy komentarz premiera Donalda Tuska. Po tym jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Według badaczy zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Przed nami ostatnie dwa mecze piłkarskiego mundialu. Dzisiaj spotkanie o trzecie miejsce, czyli tak zwany finał pocieszenia. Tyle, że dla Francji i Anglii trzecie miejsce to żadne pocieszenie. Jak to możliwe, tłumaczy Michał Waszkiewicz.
5: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
4: Na jutro finał Hiszpania-Argentyna. Gwałtowne burze nad Polską, ulewy i silny wiatr przechodziły w nocy z zachodu na wschód. Strażacy usuwali połamane gałęzie, musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Dziś także ma być niebezpiecznie. Ostrzeżenia wydane przez synoptyków obowiązują dla całej wschodniej połowy kraju, a także dla województwa opolskiego i dla części Wielkopolski. Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu o tanie posiłki dla studentów. Jak przekonują rektorzy, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów. Rząd odpowiada, że prace trwają. Resort nauki zamówił na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu program, którego celem jest opracowanie kompleksowego i opłacalnego finansowo modelu prowadzenia uczelnianej stołówki. Ma on stanowić gotowy wzorzec dla podmiotów decydujących się na uruchomienie takich miejsc. Poza tym Uniwersytet Jagielloński realizuje zlecone badanie dotyczące akademickiej gastronomii społecznej.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Italo Disco. Questa non è Ibiza, Festival Parco. Michał, bądź uprzejmy, przypomnij, o czym tam mówiłeś, że resort nauki co?
1: Resort nauki zamówił na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu program, którego celem jest opracowanie kompleksowego i opłacalnego finansowo modelu prowadzenia uczelnianej stołówki. Ma on stanowić gotowy wzorzec dla podmiotów decydujących się na uruchomienie takich miejsc. Poza tym Uniwersytet Jagielloński realizuje zlecone badanie dotyczące akademickiej gastronomii społecznej.
0: Słuchajcie, to nie jest głupie, ale mam wrażenie, że nasze koleżanki kiedyś z dawnego kolegium Kerkonos w Jelagiej Górze wymyśliły taki model. Ten model nazywał się krótko: jemy makaron z makaronem.
2: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
0: Ale były też wersje luksusowe, kiedyś się załapałem u nich na gwiazdki z kokardkami. Polecam, pyszne.
3: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

To się jakaś puszka z Pandorą otworzyła, cytując klasyka, jak powiedzieliśmy o makaronie z makaronem jedzonym przez studentów dawnego Kolegium Karkonoskiego, dokładnie studentki. Takie to czasy były. Myślę, że tu się wiele nie zmieniło, tylko ewentualnie cena makaronu poszła do góry. I co? I mamy wasze różne wspomnienia z czasów studenckich, ale żadne z nich się nie nadają do zacytowania na antenie. Nic nie powiemy. Powiemy tylko tyle, że kolejna piosenka nosi tytuł Wino na mieście. Przypadek zupełny. Wiktoria Zwolińska teraz 10, prawie 11 po 8.

0: Mali Carys i Up. Nie wiem jak tam u was, ale u nas lekko się chmurzy nad studiem na Wyszyńskiego w Jeleniej Górze, nad studiem muzycznego radia, ale są tacy, którzy mają wakacje, mają weekend i mają mnóstwo czasu do spędzenia i może chcieliby pójść sobie w góry, tak. Tylko czy warto i czy to dobry pomysł, to będziemy teraz sprawdzać.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Razem z nami jest Piotr Kasznia, ratownik dyżurny Grupy Karkonoskiej GOPR. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No, zawsze się opłaca być w góry. Jaka by nie była pogoda, góry to góry. Nie ma tutaj co o tym dyskutować, tak? Ale wybierając dzisiaj w góry, choć z dołu ta pogoda wygląda troszeczkę niepewnie, ale w tych górnych partiach Karkonoszy jest póki co jeszcze bardzo fajnie. Tradycyjnie zacznę od śnieżki, temperatura 11 stopni, wiatr północno-zachodni 16 metrów na sekundę, także już jest troszeczkę tak odczuwalny ten wiatr, ta temperatura może być nieco niższa, a za to widzialność mamy ponad 30 km. Pełne zachmurzenie i ciśnienie atmosferyczne na szczycie śnieżki 835,7 skali nie rośnie. I tutaj jest ta nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia powinna się poprawiać. W dolnych partiach Karkonoszy i pod linii Jeleni Górskiej mamy temperaturę od 18 stopni do 22, konkretnie 22 w Jeleni. W Karpaczu mamy 18, w Szklarskiej Porębie mamy 20, a w Świeradowie mamy 19 stopni. Szlaki z rano po tej mokrej nocy mogą być śliskie, także proszę uważać chodzenia po tych szlakach kamienistych, żeby się nie poślizgnąć. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie oczywiście bezpłatnej aplikacji Ratunek na aplikacji. Naprawdę ułatwia nam lokalizację osoby potrzebującej pomocy w górach, a także skraca czas dotarcia do takich osób. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Letka, komu miałabym powiedzieć? Kolejna piosenka w muzycznym radiu Lato o poranku na 27 minut po godzinie 8. Jaka pogoda w górach, to już wiemy. Za moment będziemy sprawdzali, co nas czeka dzisiaj na nizinach, a później Arek Włoderski. Za rączkę? Może niekoniecznie, ale zabierze was na szlak.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry raz jeszcze.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12, bo przygoda zaczyna się u nas.
4: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
1: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda.
0: Sprawdzamy, jeśli chodzi o temperatury teraz, to mówimy krótko. Pomiędzy, ile to jest? Pomiędzy 18 a 22 stopniami. Najchłodniej w tej chwili jest w Legnicy. A, przepraszam, najcieplej w tej chwili jest w Legnicy. Najwyższe temperatury dzisiaj też tam będą notowane. To 26 stopni, podobnie ma być we Wrocławiu. A najchłodniej z dużych miast regionu ma być w Wałbrzychu. 23 stopnie. Dyskretnie przypominamy, że chmur całe mnóstwo, ale słońce też będzie. Jest też szansa, że coś z nieba spadnie. I szansa na burzę również. Najbardziej dotknięte mogą być powiaty oławski, strzeliński, ząbkowicki, kłodzki, a także dzierżoniowski, świdnicki i wałbrzyski. Tutaj możemy spodziewać się burz, w czasie których może spaść od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć 80 km na godzinę. Lokalnie też jest możliwy grad. A poza tym to wiatr słaby i umiarkowany w porywach do 50-70 km na godzinę, głównie z kierunków północno-zachodnich. Biometr niekorzystny, ciśnienie niskie, 1007-1008 hektopaskali w tej chwili i na takim mniej więcej poziomie dzisiaj pozostanie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
6: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
7: Dzień dobry, Arek Włodarski. Zapraszam na naszą wspólną wędrówkę. Dzisiaj czeskie góry izerskie. Zapraszam do odwiedzenia Orzesznika lub, jak to woli, z czeskiego Orzesznika. Orzesznik dla rozważnych. Archiwalny numer miesięcznika Sudety. Tomasz Rzeczycki. W odróżnieniu od kopulastych raczej karkonoszy, góry izerskie ze swoimi stromymi zboczami, pełnymi skałek i urwisk, są pasmem w sam raz dla miłośników mocnych wrażeń. I wcale w tych słowach nie ma żadnej przesady. Zwłaszcza jeżeli mówimy o czeskiej części Gór Izerskich, które są dla nas na wyciągnięcie ręki, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze te granice otwarte, turystyczne przejścia graniczne i inne, żeby tylko wspomnieć, nie tylko przejście w Harachowie, czyli Jakuszyce-Harachow, Szklarska Poręba-Jakuszyce, ale także oczywiście Czerniawa-Zdrój, Nowe Mesto, no plus oczywiście te turystyczne przejścia. Tutaj można spotkać niejedno miejsce zabezpieczone w dużych ilościach łańcuchami, klamrami, drabinkami, czy też poręczami, a także przerzuconymi między skałkami schodami metalowymi, które pozwolą nam wejść tam, gdzie no byłoby raczej ciężko bez tych ułatwień i dodatków, w które zaopatrzone są grupy skalne. No jednym się to zupełnie nie podoba, no ale jednak pozwala to na zdobycie pewnych miejsc w górach, tak normalnie, które byłyby niedostępne dla wielu, wielu osób. No i właśnie jednym z takich miejsc jest Góra Orzesznik, 800 metrów nad poziomem morza, której nazwę przyjęło się spolszczać w formie orzesznik. Jest to właściwie skalny taki cypel wystający ze stromego zbocza Gór Izerskich na północ od miasta Chejnice. Piękna miejscowość, już wielokrotnie opowiadałem o niej, zapraszałem, z piękną bazyliką, z pięknymi terenami do wypoczynku, do wędrówek, do tras, do jazdy na rowerze, bo tutaj też tych cyklostrad mnóstwo. Opisywane to miejsce znajduje się w północno-zachodniej części Gór Izerskich. Teren ten objęty jest ochroną jako chraniona kraina Oblast Izerskie Chory. Chejnice są przedostatnią stacją na linii kolejowej Raspenawa-Bili Potok pod Synrkiem. Wprost ze stacji kolejowej w Chejnicach na Orzesznik można dojść czerwonym szlakiem turystycznym. Jeżeli wierzyć drogowskazom, to około 4 km wędrówki głównie pod górę. Oczywiście można wystartować też nie przyjeżdżając tu pociągiem, tylko docierając na przykład samochodem, parkując w samym centrum miejscowości w okolicach słynnej świątyni. I tutaj też prowadzi nas szlak czerwony, chyba będzie krócej nawet niż wspomniany start gdzieś tam z okolic dworca. Ponieważ sam Orzesznik znajduje się kilkaset metrów od zasadniczego czerwonego szlaku, wyznaczono krótki szlak dojściowo oznakowany czerwonymi trójkątami na białym kwadratowym tle. Przy rozstajach stoi tablica informacyjna, zaleca ona ostrożność przy wchodzeniu na Orzesznik. Można się z niej dowiedzieć, że drewniany krzyż na Orzeszniku prawdopodobnie upamiętnia franciszkanina z Chejnic, który stąd skoczył, spadł w przepaść. Miedziana tabliczka natomiast jest na cześć 9-letniego Emila Krauzego z sąsiedniego uzdrowiska Laznie Libwerda, który zleciał niestety ze skał. Jest to udokumentowane w maju w 1922 roku. Te dwa ostrzeżenia powinny dać do myślenia turystom. Dlaczego warto wejść na Orzesznik? Jest to wyśmienity punkt widokowy na Chejnice, na Raspenawę, na Frydland i zalesione piękne zbocza Gór Izerskich. W oddali widać fragment Gór Łużyckich, kominy i dymy elektrowni Turów w Bogatyni oraz polskie nawet hałdy kopalni węgla brunatnego. Kąt widzenia obejmuje ponad 200 stopni. W Chejnicach dobrze widoczny jest główny plac ze stojącym przy nim kościołem z zielonym dachem, no i różne inne oczywiście zabudowania. Metalowe zabezpieczenia na Orzeszniku, chociaż w Górach Izerskich, zwłaszcza po czeskiej stronie, są niczym nadzwyczajnym, w skali całych Sudetów ubogich w takie atrakcje są czymś przyciągającym uwagę turystów. Nie każdy jednak wejdzie eksponowaną grzędą skalną na wierzchołek Orzesznika pod sam krzyż. Co prawda w skale wykuto schodki i przejścia, zabezpieczono je poręczami, a w kilku miejscach umieszczono nawet metalowe takie te półeczki i klamry, ale poręcze barierek są stosunkowo, powiedziałbym, wysoko. I absolutnie nie należy tutaj wchodzić z jakimiś małymi dziećmi, a nawet te starsze nastolatki to trzeba bardzo pilnować. Na pewno nie można też polecać tego miejsca osobom z lękiem wysokości. Po wejściu na szczyt skałki można się przekonać, że jest jeszcze jedno zadanie wymagające nie lada pomysłowości. Nie da się praktycznie sfotografować całego krzyża stojącego na Orzeszniku. Z dołu schodów jest on tylko częściowo widoczny. Na górze skałki znajduje się zbyt blisko nas, by mieścił się w kadrze aparatu fotograficznego, w telefonie i nie tylko. Cofnąć się nie można, bo za plecami mamy oczywiście przepaść. Tak czy tak miejsce godne polecenia. Orzesznik dla rozważnych, Góry Izerskie polecam.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: Oprócz oczywiście Orzesznika, po czeskiej stronie Gór Izerskich są w okolicy, niedalekie, no w sumie nie można tak powiedzieć, bo jednak przemieszczając się trzeba tutaj przejść różne odległości, jeszcze różnice wysokości, nie wszędzie tak się łatwo da dostać, ale możecie sobie zaplanować spokojnie jeszcze jakiś punkt widokowy Poledni Kameny. Są jeszcze takie miejsca jak Frydlanckie Cimbury i jeszcze ze 2-3 mógłbym tutaj Wam polecić, ale skupiamy się na razie dzisiaj na Orzeszniku, plus do tego na zaplanowaniu jeszcze odwiedzenia innych punktów widokowych, też zaopatrzonych w wspomagacze takie, czyli tam w drabinki, w poręcze, w platformy i tak dalej i tym podobne. Frydlanckie Cimbury na przykład. Teraz powracamy do Polski. Ciekawa historia. Przy okazji odwiedzania Doliny Bobru, Perły Zachodu koło Jeleniej Góry, Złotego Widoku, podziwiania raczej głównie z dołu, chociaż też przejeżdżając pociągiem z góry słynnego wiaduktu na Bobrze, okolicy Wzgórza Krzywoustego, z wieżą widokową, polecam wszystkim turystom przyjeżdżającym do Jeleniej Góry, aby odwiedzali to miejsce. Warto przypomnieć historię tego, że przez kilka lat po wojnie wiadukt był wysadzony, no i później przystąpiono do jego odbudowy, a to spowodowało zamknięcie drogi do Perły Zachodu w 1950 roku. No to jeszcze raz, jedna z najbardziej atrakcyjnych tras spacerowych w Jeleniej Górze, czy też z Jeleniej Góry, prowadzi na Perłę Zachodu wzdłuż lewego brzegu Bobru przez tak zwany Borowy Jar. Kiedyś tylko dołem, tą asfaltową ścieżką i drogą, teraz także udostępniono szlak górny, bardzo ciekawy. Tam był kiedyś helikon niemiecki, piękne takie miejsce też odpoczynku widokowe. Dzisiaj go nie ma, ale ten szlak górny ścieżką poetów i nie tylko jest dostępny. Też go polecam. Nasz ten szlaczek turystyczny zaczyna się za mostem na ulicy Jana III Sobieskiego, po czym Bolesława Krzywoustego, omijając łukiem wzgórze noszące imię tego samego władcy, na którym wznosi się wieża widokowa zwana popularnie Grzybkiem, przechodzi trasa pod wiaduktem kolejowym obok cudownego źródła ruin starej papierni. Następnie przez tak zwany koniec świata dochodzi do schroniska Perła Zachodu nad Jeziorem Modrym. Popołudniami oraz w niedzielę, chociaż nie tylko, w soboty, no rzesze mieszkańców wybierały się tędy na spacery. Niestety w 1950 roku stało się tak, że przejście tej trasy stało się niemożliwe, ponieważ w tymże roku przystąpiono do odbudowy wiaduktu kolejowego na Bobrze, który Niemcy wysadzili 8 maja 1945 roku i przerwali połączenie pomiędzy dworcem głównym w Jeleniej Górze a zachodnim. Spowodowało to odcięcie komunikacji kolejowej ze Szklarskiej Poręby i z Lubaniem oraz z Gorzelcem. Odbudowa wiaduktu była więc sprawą ważną, ale powojenne niedobory w gospodarce, przede wszystkim trudności techniczne związane z budową, uniemożliwiały szybkie podjęcie prac. Stało się to możliwe dopiero 5 lat po zakończeniu działań wojennych. Budowę wiaduktu włączono w plan 6-letni, drugi po planie 3-letnim plan gospodarczy PRL-u. Jego priorytetem było uprzemysłowienie Polski na wzór sowiecki, a więc głównie rozwój przemysłu ciężkiego. Umieszczenie budowy jeleniogórskiego wiaduktu w tym planie zapewniało finansowanie w pierwszej kolejności. Dlatego też można go było oddać do użytku już po 3 latach, tak możemy powiedzieć. Dokładnie oczywiście nastąpiło to w dniu wtedy Święta Narodowego Komunistycznego 21 lipca. W przeddzień, bo święto było 22, rok 1953. Projekt wiaduktu firmowała ważna wtedy instytucja. Konkretnym wykonawcą projektu był magister inżynier Kędzierski, który pracował w Biurze Projektów i Studiów PKP i był już przed II wojną światową autorem projektu wielu wiaduktów kolejowych. Po 1945 roku stał się jednym z czołowych projektantów mostów kolejowych w naszym kraju. Jednym z ważniejszych zadań, jaki się podjął, był właśnie projekt wiaduktu kolejowego na Bobrze w Jeleniej Górze. To śmiała konstrukcja, naprawdę nie ustępująca tej przedwojennej. Ona była, ta przedwojenna, troszkę w innym miejscu. Zresztą ślady tej starej konstrukcji są jeszcze widoczne w Borowym Jarze. Ta konstrukcja obecna, łukowa, zawieszona jest 40 metrów nad lustrem wody, pochłonęła 960 metrów sześciennych betonu i 35 ton stali. Budowa wiaduktu doprowadziła do wspomnianego zablokowania popularnego szlaku turystycznego. Nic więc dziwnego, że w sprawie tej interweniowało nawet Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, próbując wpłynąć na Ministerstwo Transportu, władze wojewódzkie i powiatowe oraz oczywiście wykonawcę robót, aby udrożniły tę trasę. Nie wiemy, czy działania te odniosły skutek. Prawdopodobnie szlak był nieczynny aż do zakończenia budowy wiaduktu, czyli do lipca tego 1953 roku. Później następnie i otwarto wiadukt, i znów otwarto drogę

trzeciej części wędrowania i poznawania jeszcze jedne ślady przeszłości, które są do zobaczenia w czasie obecnych wędrówek po bardzo uczęszczanym i popularnym szlaku turystycznym przy granicy z obecną Republiką Czeską. W północnej części Karkonoszy, tuż przy granicy wtedy, jeszcze przed laty z Czechosłowacją, po II wojnie światowej, przez bardzo krótki czas istniało schronisko turystyczne, uwaga, Wierchy. Kto słyszał? Do dzisiaj przy brukowanej szosie na Śnieżkę widać resztki podmurówki tego budynku. Na temat Wierchów mamy bardzo skąpe wzmianki. W 1946 roku w marcowo-kwietniowym wydaniu biuletynu turystycznego wydawanego przez Ministerstwo Komunikacji z Warszawy Wierchy zostały wymienione obok schronisk Wawel i Piast jako jeden z trzech zabezpieczonych obiektów turystycznych w Karkonoszach. Zapewne uczynili to działacze Dolnośląskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W nawiasie podano też, i bardzo dobrze, byłą niemiecką nazwę Wierchów, czyli Alte Zollhaus. Polska nazwa była raczej chybiona.

0: kolejną próbą wszczepienia obcej sudetom karpackiej terminologii górskiej. Wierchy to był także tytuł rocznika wydawanego przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Wzmianka o tym, że wierchy zostały zabezpieczone, znajdziemy także w 1946 roku w kwietniowym numerze biuletynu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Styl informacji wskazuje na to, że została ona przedrukowana, a z pewnością wiadomość wyszła z małopolskiej centrali PTT. Także w kwietniu 1946 roku katowicki Dziennik Zachodni napisał, że już w niedługim czasie po przeprowadzeniu koniecznych robót oddane zostanie do użytku schronisko Wierchy w nawiasie Alte Zollhaus w rejonie Śnieżki. Z datowanego na grudzień 46 numeru ministerialnego biuletynu turystycznego dowiadujemy się, że schronisko Wierchy objęły uczelnie gdańskie. Możliwe, że chciały w nim urządzić tam dom wypoczynkowy dla studentów. Podobnie jak to czyniły w innym z karkonoskich schronisk wysokogórskich uczelnie krakowskie. Jednak już w 1947 roku Wierchy przestały pełnić funkcję obiektu turystycznego. Bardzo szybko. Człowiek, który opracował informator turystyczny PTT w 1948 roku, napisał, że schronisko Wierchy na karpackim upłazie zajęte jest przez Wojska Ochrony Pogranicza. Na informatorze wydrukowana została wzmianka, że przedstawia on stan na listopad 1947. Zajmowanie schronisk przez WOP niegdysiejszy nie było w Sudetach zjawiskiem rzadkim. Żołnierze zarekwirowali na przykład schronisko przy wodospadzie Kamieńczyka. Tak. Czy przez pewien czas stacjonowali też w Wawelu, czy w schronisku na hali pod Śnieżnikiem. W przypadku wierchów pobyt WOPistów nie był długi. Nastąpił pożar, po którym żołnierze przenieśli swą strażnicę do pobliskiego schroniska Dom Śląski na przełęczy pod Śnieżką i mieli tu swoją siedzibę przez wiele, wiele, wiele lat. Chyba nawet nie wiem, czy do końca komunizmu w 1989 roku, może troszkę wcześniej opuścili. Wkrótce wierchy nas interesujące zaczęto nazywać spaloną strażnicą. Rozstaje szlaku niebieskiego i czerwonego, natomiast rozdrożem przy spalonej strażnicy. Ruiny schroniska stały na grzbiecie Karkonoszy jeszcze kilka lat. Dopiero gdy w ramach przygotowań do Polsko, wtedy Czechosłowackiej Konwencji Turystycznej, czyli umowy o ograniczonym obustronnym ruchu turystycznym, porządkowano grzbietowy szlak czerwony, rozebrano także ruiny wierchów, czyli Alte Zollhaus. Czechosłowacy, których w czerwcu w 1961 roku wpuszczono na ten szlak, schroniska już nie ujrzeli. Obok widocznych do dzisiaj tuż przy szlaku czerwonym zarysów wierchów urządzono punkt odpoczynku z wiatami i stołami. Jeszcze wystarczy się rozejrzeć, chociaż ślady są coraz bardziej nikłe, jednak zobaczymy gdzieś tam z ziemi wystające resztki, porozbijane cegły, nawet może natkniemy się na jakieś metalowe pręty. Tyle zostało ze schroniska Wierchy. Tyle Tomasz Rzeczycki o krótkich dziejach schroniska Wierchy, a o zamknięciu drogi do Perły Zachodu napisał Iwo Łaborewicz, archiwalny numer miesięcznika Sudety. Fajne są takie tajemnice odkrywane w czasie obecnych wędrówek, prawda? Mam nadzieję, że część z Was się tym interesuje, podobnie jak ja. Dziękuję, Arek Wodarski, udanego weekendu, do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8:30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 9.
0: Czas na wiadomości.
3: Większość Polski z burzami. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Cena diesla może zbliżyć się do 8 zł za litr. Dar młodzieży kończy amerykańską misję i wyrusza w rejs powrotny do Europy. Michał Pieszchała. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższego, pierwszego stopnia. Wyższy, drugi stopień obowiązuje na południu Podkarpacia. Intensywne deszcze i burze przechodziły przez Polskę także w nocy i wczoraj. Z raportem teraz Grzegorz Kozioł.
4: W województwie lubuskim najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski, podobnie zresztą jak 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce. Na terenie województwa dolnośląskiego strażacy mieli najwięcej roboty w powiatach polkowickim, trzebnickim i oleśnickim. Usuwali tam powalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie Nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
3: Amerykanie zakończyli 7. z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie i przygotowuje się do wyjścia w morze w kierunku Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Powrót Daru Młodzieży do macierzystego portu w Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Obecna wyprawa do USA może być jednym z ostatnich dalekomorskich rejsów 45-letniej fregaty. Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca szkolnego, który ma zastąpić wysłużoną jednostkę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Smith and Tell i Huddle Walls, a takie hotelowe ściany to pewnie widziały i słyszały niejedno, gdyż nie od dziś wiadomo, że ściany mają uszy, więc będąc na wakacjach gdzieś tam to uważajcie, bo nikt nie wie, co też może po drugiej stronie być. Smith and Tell za nami, a jeśli chodzi o najlepszych z najlepszych, to nie jest ostatnie słowo.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Polecamy się również, wasze propozycje będą w tym programie do 13.
1: Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No to sprawdzamy raz jeszcze, co może nas dzisiaj czekać, zaczynając jak zwykle od baranów, które muszą porządkować sobie pewne tematy, nadrobić zaległości i zaplanować przyszłość. Byki napotkają małe trudności. W każdym przypadku mogą liczyć na pomoc rodziny i przyjaciół. Bliźnięta, czas zdobyć się na odwagę, w końcu bez obaw można wprowadzić plany w życie. Raki, w sprawach prywatnych prawdziwa sielanka. Dużo radości i miłe chwile we dwoje. Lwy, możliwe niespodzianki. Może odezwać się ktoś dawno niewidziany. Będzie zaskoczenie. Panny będą w dobrej formie. Możliwy kompromis, a dzięki temu podjęcie nowej współpracy. Wagi, weekend warto przeznaczyć na to, czego potrzebuje się najbardziej, czyli na odpoczynek. Skorpiony, niedawne problemy, które przyprawiały o siwe włosy, dziś rozwiążą się niemal same. Strzelcy będą dziś obdarzone dużym darem przekonywania. Warto skorzystać z zaproszenia. Koziorożce, dobry to czas na odnowienie starych przyjaźni, jak również nawiązanie nowych. Wodniki, trzeba zakasać rękawy i jeszcze coś załatwić. Za kilka dni już tak łatwo nie będzie. Ryby, szykujcie się na super chwilę. W końcu karta się odwróci. Trzymacie w ręku Jokera. A ten dzień, kiedy to możecie trzymać w ręku najlepsze karty, to sobota, 18 lipca. Na 166 dni przed końcem roku mamy imieniny Szymona, doradczego, stałego i tajemniczego, Arnolda, oszczędnego, krytycznego i powolnego, Roberta, przewidującego, przywódczego i oddanego rodzinie, a także Kamila, wrażliwego, wszechstronnego i niespokojnego. A jeśli urodziłeś się 18 lipca, to musisz wiedzieć, że takie osoby są niezależne, samodzielne i w związku z tym rzadko poddajesz się kontroli innych. Ożywia cię żądza przygód i wiara w siebie, a ich inspiracje, tych, co się urodzili tego dnia, są bardzo wysokie. Nieraz też prowadzą innych do celu takie osoby, pomagając w jego osiągnięciu. Generalnie potrafią bardzo dobrze dać sobie radę w życiu. Szczęśliwa dla nich cyfra to 7, kamień szlachetny koral, a sprzyjający im znak zodiaku to byk.

0: Zofia Alaja, kupiłam bilet.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: I pierwsze z nich to Alan Walker i Ava Max i Fate dla Lucyny.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
9: Od 19 do 23 stopni w tej chwili, a później maksymalnie od 23 do 26. Trochę słońca, trochę chmur i opady deszczu niewykluczone, a nawet burze, w czasie których może spaść od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dojść do 80 km na godzinę. Lokalnie też jest możliwy grad. I to ostrzeżenie dotyczy powiatów świdnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, nyskiego, brzeskiego, strzelińskiego, oławskiego i jeszcze wielu, wielu innych, ale to już na wschód od tych, które wymieniliśmy. Jeśli zaś chodzi o kierunek wiatru, z którego dzisiaj będzie wiało, no to głównie jest to kierunek północno-zachodni.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: O pogodzie to wiemy wszystko, o burzach w zasadzie też. To teraz jeszcze sprawdźmy, jak możemy się czuć. Ciśnienie jest niskie, jakoś specjalnie wyższe nie będzie raczej. 1008 hektopaskali w tej chwili na barometrach w stolicy regionu. Biometr, wiadomka, niekorzystny jest teraz i będzie przez cały dzień, a jakość powietrza za to jest bardzo dobra w całym regionie. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
11: No tak, biometr niekorzystny, tak więc niekoniecznie musimy się czuć najlepiej w sobotę, ale ja chciałem tylko zasugerować, że dzisiaj to dla fanów piłki nożnej odbędzie się mecz o trzecie miejsce tegorocznego mundialu pomiędzy drużynami Francji i Anglii. Oj, będzie się działo, emocje pójdą do góry, no i mam nadzieję, że samopoczucie też nam się poprawi. Czas na raport. Trwają przygotowania do kompleksowej rewitalizacji linii kolejowej 283 relacji Jelenia Góra-Wleń-Lwówek Śląski. Ostatni pociąg pasażerski przejechał tą trasą 10 lat temu. Po jej przejęciu od PKP samorząd województwa dolnośląskiego zapowiedział uruchomienie przewozów pasażerskich już w 2028 roku. Ma to być jeden z odcinków ważnego ciągu transportowego łączącego Jelenią Górę, Lwówek Śląski, Złotoryję i Legnicę. Mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
12: Jesteśmy na etapie przygotowania inwestycji. Trwa odkrzaczanie. Jesteśmy przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Przygotowujemy dokumentację. Harmonogram mamy ambitny. W ciągu 3 lat 220 km całkowicie nowych odcinków zrewitalizowanych linii kolejowych. W tej grupie jest linia m.in. do Lwówka. Praktycznie wszystko na południu Dolnego Śląska, czyli w tych obszarach, które wymagają szczególnego wsparcia, szczególnej pomocy.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: I ważna informacja dla kierowców, bo w najbliższy poniedziałek w Zgorzelcu zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu ulicy Daszyńskiego, Kościuszki, Piłsudskiego i Wolności. Informuje Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
13: Zmiany te mają związek z rozpoczynającymi się naprawami gwarancyjnymi betonowej nawierzchni jezdni ulicy Piłsudskiego. Na czas trwania prac cała ulica Piłsudskiego od ronda u zbiegu ulic Daszyńskiego, Kościuszki, Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wolności zostanie wyłączona z ruchu, czyli ulica Piłsudskiego od 20 lipca będzie niedostępna dla samochodów. Dojazd do granicznego mostu drogowego imienia Jana Pawła II, który jest alternatywnym przejściem drogowym dla przejścia Jędrzykowice-Ludwigsdorf. Ten dojazd będzie możliwy jedynie ulicą Wolności, tak więc kierowcy, którzy planują przekraczać granicę w Zgorzelcu, powinni zwracać uwagę na informacje o tym, którędy biegną wyznaczone objazdy. Termin zakończenia pracy i oddania drogi do użytku przyjęto na 17 sierpnia. Liczymy się jednak z tym, że on może ulec drobnym zmianom ze względu na warunki wpływające na przebieg procesów technologicznych. Droga jest betonowa, więc zanim oddamy drogę do użytku, musi dobrze związać i dojrzeć, stężyć beton, a nawierzchnia musi osiągnąć wymaganą wytrzymałość. Roboty gwarancyjne będą kontynuowane, ale będą obejmowały w następnej kolejności górny odcinek ulicy Daszyńskiego, odcinek pomiędzy rondem Jakuba Bemy a rondem u zbiegu ulic Kościuszki, Daszyńskiego i Piłsudskiego. I o terminach rozpoczęcia tych prac będziemy jeszcze informować.
11: Na koniec wielka migracja zwierząt, raczej nieodpowiedzialność pseudohodowców. Pan Jacek Kisiel, mieszkaniec powiatu głogowskiego, jest zamiłowanym obserwatorem drapieżników szczytowych. Jego pasja wymaga wiedzy, cierpliwości i odpowiedniego sprzętu. Jego ostatnią obserwacją, która wywołała niemałe zamieszanie w mediach, było spotkanie z pumą. Z panem Jackiem rozmawiał nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz.
3: Po prostu jechałem drogą, na chwilkę stanąłem, zaglądałem po lesie i widziałem ją wcześniej, nietypowa sylwetka i tak dalej. Dopiero jak usiadła, zacząłem to nagrywać i no nie dowierzałem, no na pewno to jakieś było zaskoczenie.
4: To na pewno jest puma? To może być jakiś pies?
3: Nie ma takiej możliwości. Każde swoje zwierzę, nawet w nocy, w termowizjach, noktowizjach ma swoje gabaryty, ma swoje zarysy i tak dalej, także od razu tak zobaczyłem, że to jest raz, że kotowate, jest to duże i stwierdziłem jednak, że to puma, no bo mówię, to znam akurat. No co mnie zaskoczyło, sprawa nałożona z Pomorza i tutaj, to jest ponad 300 kilometrów, nie było możliwości, żeby ona tak szybko przywędrowała. Na pewno nie jest ta sama. Skąd się wzięła? Czy ona tu zostanie? Puma zwierzęciem terytorialnym, szuka sobie miejsca. Tam akurat tutaj jest za mało lasów dla niej. To jest zwierzę, które poluje z zaskoczenia. Może być niebezpieczna. Ta akurat nie pokazywała żadnych oznak agresywności i po prostu nic sobie nie robiła, że ja stoję 50 parę metrów dalej od niej.
4: Łatwo jest pozyskać takie zwierzę do prywatnej kolekcji?
3: W ogóle jest nielegalne trzymanie takich zwierząt. Różne źródła różnie podają. Podobnoż można to sobie kupić u nas na północnym stronie Europy, tak zwanej. I ludzie mają później problem, bo każde malutkie zwierzę ładnie to wygląda. Jest bardzo fajne, ale tu w przypadku tego kota drapieżnika, a jest to szczytowy drapieżnik i inaczej poluje od innych drapieżników kotowatych. Z czasem raczej ona się zrobi niebezpieczna.
11: No właśnie, to powinno się brać pod uwagę, jeżeli ktoś zdecyduje się, żeby gdzieś na czarnym rynku, bo inaczej nie można kupić takie zwierzę, które jako kociak wygląda rewelacyjnie, ale jak dorośnie, no niestety jest bardzo groźne. Kolejny raport o 10.30, a teraz informacje dla tych, którzy zaplanowali mimo tych zapowiedzi pogodowych wycieczkę w Karkonosze.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda w górach.
5: W stacji centralnej grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznio, witam Państwa. I tak, w szczytowych partiach Karkonoszy mamy temperaturę od 18 do 22 stopni Celsjusza, wiatr północno-zachodni 16 metrów na sekundę, widzialność ze Śnieżki ponad 30 km. I ciśnienie atmosferyczne na szczycie Śnieżki o 8 rano wynosiło 835,7 hektopaskali i rosło. Mam nadzieję, że ta pogoda będzie się w ciągu dnia być może poprawiać. Temperatury w stacjach Karpaczu 18 stopni bezwiecznie, w Szklarskiej Porębie 20 metrów, także bezwiecznie. W Świeradowie Zdroju ma być 19 stopni, tam wieje minimalny wiatr południowo-zachodni, wszędzie jest bardzo dobra widzialność i póki co nigdzie nie pada. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Akustyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
7: Wydaje się, że wśród was, no i w sumie też nas, są tacy, którzy kochają lata 80., a polskie lata 80. to była złota epoka polskiego rocka. Wtedy to powstało takie nagranie jak Dorosłe Dzieci. Turbo to jest formacja, Kupczyk śpiewa i reszta mu akompaniuje i w sumie też jakiś taki hymn pokolenia z tego wyszedł. Dorota prosi o ten numer, a my spełniamy jej życzenie. Macie ochotę też na swoją piosenkę? Bardzo prosimy. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia, albo wyślijcie do nas maila na emisja@muzycneradio.pl, albo napiszcie na naszym fanpage'u na Facebooku. Tam znajdziecie nas oczywiście jako Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Panie i panowie, Cladigal i White Flag. Poleca się do słuchania najczęściej. Dziś gramy piosenkę w Muzycznym Radiu.

0: Wyjątkowo atrakcyjny program Dni Zgorzelca. W tym roku wydarzenie potrwa do niedzieli na Stadionie Miejskim przy ulicy Maratońskiej. Święto Miasta zostało połączone z 28. Festiwalem Piosenki Greckiej, co dodatkowo gwarantuje również śródziemnomorski klimat imprezy.
1: Rafał Gronicz, burmistrz miasta Zgorzelec.
2: Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski, będzie Łydka Grubasa, więc myślę, że każdy znajdzie taką muzykę, która mu odpowiada. Do tego grille, do tego będzie można się spotkać, posłuchać też greckiej muzyki oczywiście, więc myślę, że nie tylko mieszkańcy Zgorzelca, ale też i całego powiatu i nie tylko będą mogli skorzystać.
0: Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen letniej beztroski do Pałacu w Łomnicy. W sobotę i w niedzielę na gości czekać będą regionalne przysmaki inspirujące warsztaty dawnych rzemiosł dla dzieci i dorosłych oraz barwny jarmark pełen wyrobów lniarskich i rękodzieła artystycznego. Przez dwa dni w godzinach od 11 do 17 folwark i park Pałac Łomnica zamieni się w miejsce pełne magii, stworzone dla wszystkich, którzy cenią piękno dawnych rzemiosł. W tym roku organizatorzy szczególnie zapraszają do nowej strefy Magia Ogrodów, która powstanie na malowniczych łąkach romantycznego parku nad Bobrem. Teraz 10. Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra, który rusza w sobotę. Wydarzenia, które łączy rzemieślnicze gatunki złocistego napoju, wyjątkowe sery, muzykę na żywo, konkursy z nagrodami i widowiskowy pokaz Teatru Ognia. Wśród potężnych murów największej górskiej twierdzy w Europie spotkają się wystawcy, miłośnicy dobrych smaków, muzyki i wakacyjnej atmosfery. Castle Party na zamku w Bolkowie. Fani muzyki gotyckiej z całego świata będą szaleć aż do niedzieli. Koncerty odbywają się na zamku w Bolkowie. Organizatorzy przygotowali wyjątkowo mocny i zróżnicowany program. Na scenach zobaczymy zarówno legendy sceny alternatywnej, jak i niezwykle ciekawe, nowoczesne projekty. Na koniec zaproszenie na spacer po Wrocławiu z licencjonowanym przewodnikiem. Rynek, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Tumski i promenada nad Odrą. Najciekawszy szlak widokowy miasta i mnóstwo niesamowitych opowieści. Wycieczka z prawdziwym pasjonatem, licencjonowanym profesjonalistą, który opowie o mieście, jego historii, zagadkach i tajemnicach w prosty i przystępny sposób, także z dużą dawką dobrego humoru. Zapraszamy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Sobota o godzinie 11.

0: muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Oszczędni tankują taniej,
3: bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 10.
0: Czas na wiadomości.
6: Burza z gradem, alert RCB na telefonach turystów i mieszkańców Podkarpacia. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Pod Grunwaldem znowu bitwa, wynik najpewniej nie będzie zaskoczeniem. Michał Pieszkała. Znów burzowa pogoda i coraz więcej ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizuje prognozy. Alertami objętych jest obecnie 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego synoptycy ogłosili alert drugiego stopnia. Mieszkańcy i turyści otrzymali ostrzeżenia SMS-em. W tej części kraju wraz z deszczem i burzą może pojawić się grad. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie. Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada jej dowódca Robert Dusza.
7: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
6: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat. Początek dzisiejszej bitwy o godzinie 15, a więc jest jeszcze sporo czasu, aby z wielu zakątków Polski pod Grunwald dojechać.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Głupie jakoś tak powiedzieć, stara dobra Madonna, naprawdę. Hang Up, dzień dobry raz jeszcze. Ten program nazywa się Best Of, w nim pojawiają się również wasze propozycje. Polecamy się muzyczne radio Lato w sobotę 18 lipca, 6:10. Szyld oficjalny programu brzmi tak.
1: Muzyczne radio Best Of. Najlepszy z najlepszych. Reklama.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby Solar Ekoenergia, Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4, telefon 608 033 402.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś Strugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.

0: Vinay, Moonshine, Maddie's Me, Caden i Running to You. Taka to ładna piosenka. Na zegarze jest 11 po 10. Kłaniamy się raz jeszcze niezwykle nisko. Iga jest literatką, tak się tutaj przedstawia. Czeka teraz na wydanie swojej debiutanckiej książki, a hasło literatka to niektórym się co prawda może kojarzyć naczynie do spożywania latem napojów niewyskokowych, ale nie. Teraz będzie zupełnie coś innego. Będzie piosenka właśnie dla Igi. Piosenka, bo jakże ładna. Masz.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Aż się człowiek lekko uśmiechnął. Just Five, kolorowe sny.

0: Zupełnie byśmy zapomnieli powiedzieć o tym, dyskretnie wam przypomnieć, że mamy free time dla was. Konkurs to jest zabawa w zasadzie, w której to do wzięcia są vouchery na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką, która jest lepsza od bungee, które są fundowane przez naszego partnera. Co trzeba zrobić? Wystarczy wysłać SMS-a na 7248. 7248 kosztuje to 2,46 zł. Zwatem z interesującą odpowiedzią na pytanie, które brzmi: dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok? Właśnie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok? 7248 za 2,46, a rozstrzygnięcia konkursu będą dzisiaj. Sam bym skakał, tylko mam lęk wysokości, ale jak patrzę w wasze SMS-y, to większość z was mówi: a ja sobie skoczę, też mam lęk wysokości, ale czas go przełamać. Kto wie, może to jest właśnie ten moment.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Tu się nic nie zmienia. Grzegorz jak zwykle pozdrawia z Irlandii, tylko nie wiemy teraz, czy ona jest deszczowa, czy nie deszczowa. Sprawdzimy to za sekundkę, jak się uda dokopać do tego posta. A nie, dzisiaj jest słoneczna i cieplutka. Pozdrawia Kamienną Górę, całą swoją rodzinę, no i wszystkich słuchaczy, i puszcza wam piosenkę od Sissy Catch, Summer Kisses. Hey.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji i innowacji.
7: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
9: Od 20 do 23 stopni teraz pokazują termometry w regionie, później maksymalnie będą pokazywały od 23 do 26 i trochę chmur, i trochę słońca będzie na niebie, a później znowu trochę chmur, a słońca mniej i możliwe są opady deszczu i wiatr, który będzie słaby lub umiarkowany i będzie wiał z kierunków północno-zachodnich przede wszystkim, ale uważajcie na burze, burze w czasie których może spaść od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć 80 km na godzinę. Lokalnie też może być grad, a to dotyczy powiatów świdnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, nyskiego, strzelińskiego, brzeskiego.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: To jeśli chodzi o nasz region, bo cała reszta na wschód od nich też jest objęta alertami. Podobnie jest na północ od naszego regionu i na północny wschód. Jeśli chodzi o biometr, to dzisiaj mamy niekorzystne. Ciśnienie jest niskie, niczym nasz pies, gdy usiądzie, i wynosi 1009 hektopaskali. Mniej więcej na tym poziomie dzisiaj pozostanie. Z plusów dodatnich jest fakt, że powietrze w całym regionie ma wręcz idealną jakość. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
10: Użyłeś takiego określenia, niskie jak pies, gdy usiądzie. Ja tak pomyślałem o pumach akurat, bo przecież wiemy, że w tych lasach podgłogowskich takie zwierzę było widziane. Mówiliśmy już o tym w poprzednim raporcie, ale będziemy mówić jeszcze w tym raporcie o dużo bardziej egzotycznym zwierzęciu. A na początek Szczawno-Zdrój, gdzie w uzdrowisku rozpoczynają się prace nad wyłonieniem generalnego wykonawcy remontu spalonego w 2018 roku Zakładu Przyrodoleczniczego. O tej niekończącej się inwestycji więcej wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
11: Rzeczywiście po wielkim pożarze, jaki strawił zabytkowy budynek, Zakład Przyrodoleczniczy do dziś stoi niewyremontowany. Doraźne prace ograniczane niewystarczającymi funduszami, a potem postępowaniem prokuratorskim ciągną się już niemal od dekady. Teraz ma się to zmienić. Zarząd województwa, który jest właścicielem spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, przeznaczył na ten cel 21 milionów złotych.
12: Będziemy mieli najnowocześniejszy Zakład Przyrodoleczniczy w Polsce, także w pełni wyposażony z basenem, którego nigdy to nie było. Patrząc nawet na to, jaki odzew ta informacja uzyskała, widać jak bardzo to było potrzebne, jak bardzo wszyscy na to czekali.
11: Powiedział Krzysztof Urbański, prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ma być ogłoszony w październiku tego roku i jak zapewnia prezes Urbański, ma to być ostatni etap trwającej od 8 lat popożarowej epopei.
12: Na całość prac, czyli ten generalny wykonawca będzie miał za zadanie dokończyć tak, żeby na końcu dać nam klucze i żebyśmy mogli wpuścić pierwszych kuracjuszy i gości. 21 milionów nowych pieniędzy, 12 milionów już mamy, więc ruszamy. Najpierw pozyskamy pozostałe środki.
11: A Zakład Przyrodoleczniczy w Szczawniezdroju znaną dziś formę zyskał w 1939 roku. Stanął na zgliszczach spalonych, co symboliczne, wybudowanych w 1901 roku łaźni Elizy. W 2018 roku doszczętnie spłonął. Ze Szczawniezdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
10: A dzisiaj Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy organizuje kolejną edycję spływu kajakowego Kaczawą. Nie każdy ma okazję spojrzeć na miasto z perspektywy pływających po Kaczawie kaczek. To bardzo atrakcyjna propozycja, przekonuje Szczepan Knap.
3: Owszem, taką okazję mają korzystający z kąpieli w rzece, uczestnicy spływu na byle czym, czy właśnie rzeczni kajakarze. Bał nad rzeką został poświęcony owadom i roślinności, której koszenie nie zagraża. Ma być taka, powiedzmy, miododajna. Ale samo koryto na spływ płaskodennymi pływakami pozwala. Uczestnicy wystartują w 3-godzinowych turach. Nie oznacza to, że będą pływać przez godzinę. Chodzi o godziny startu, a te to 14, 16 i 18. Każda tura rozpocznie spływ przy wodospadzie na ulicy Jaworzyńskiej. Meta zostanie zlokalizowana za mostem wrocławskim w sąsiedztwie Sanktuarium Świętego Jacka, stałym miejscu na wodne lądowanie. Wszyscy biorący udział w spływie są zobowiązani do płynięcia w zapiętych kamizelkach ratunkowych. W spływie mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia i to bez opieki dorosłych, ale z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. To na wypadek ataku rekina czy zbyt wysokiej fali. Na plakacie promującym ciekawą imprezę nieco mylący może być widok spokojnej rzeki. To jednak nie Kaczawa, przynajmniej na legnickim odcinku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: A kończymy sensacją na miarę legendarnej produkcji Seksmisja. W ogrodzie przyszedł na świat, we wrocławskim ogrodzie, przyszedł na świat waran z Komodo. Zwany też smokiem z Komodo, ale to co istotne, to bez udziału partnera.
7: Ogród zoologiczny we Wrocławiu chwali się niecodziennym wydarzeniem, na tyle wyjątkowym, że nie odnotowało go żadne inne zoo w kraju. Chodzi o narodziny warana z Komodo, zwanego też smokiem z Komodo. To gatunek, który fascynuje naukowców od lat. Jest zagrożony wyginięciem, ale wrocławski przypadek daje nadzieję, że jednak natura sobie poradzi. Warany z Komodo ewoluowały w taki sposób, że mogą rozmnażać się zarówno płciowo, jak i bez udziału samca. Partenogenetycznie, bo na wolności żyją często w izolacji, właśnie tak przyszedł na świat młody gad we Wrocławiu. Doszło do zapłodnienia jaja bez udziału samca. Nowonarodzony waran jest kopią genetyczną matki. To samica o imieniu Flores. Nic dziwnego, że jej syn dostał na imię Florian, a załoga zoo pieszczotliwie nazywa go Florkiem. Florek wykluł się 22 czerwca po 22 dniach inkubacji. Ważył 115 gramów i mierzył 34 cm. A to oznacza, że jest okazałym przedstawicielem swojego gatunku. Na razie warana nie można jeszcze oglądać, to czas wzmożonego wzrostu, a maluch dopiero zaczyna samodzielnie pobierać pokarm. Jest pod opieką specjalistów i jak każdy maluch potrzebuje spokoju. Kiedy nabierze solidnej masy, trafi na wybieg. Na naszej stronie internetowej możecie zobaczyć, jak wygląda ten cud natury. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
10: Cud natury, waran z Komodo i to bez udziału partnera. Przyszedł na świat we wrocławskim zoo. Kolejny raport o 11.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.

0: Zupełnie niczym w filmach klasy B albo C najważniejsze są momenty. To jest Reggae Site, a z innych ważnych rzeczy jest również ważny numer, który najczęściej pojawia się u nas w tę jakże piękną sobotę, 18 lipca, na 166 dni przed końcem roku, w Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, a tym numerem jest Cladigal i White Flag. Czy ja już kiedyś tego gdzieś nie słyszałem? Być może.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Polecamy.

0: Lato jest, coś z tym latem trzeba zrobić, zwłaszcza w weekend spędzić jakoś czas, najlepiej kulturalnie w fajnym wnętrzu, ciepłym, klimatyzowanym, idealnym, takim nie za gorącym. Takie wnętrze jest w kinie Lot w Jeleniej Górze, a tam na dodatek jeszcze grają filmy, tylko jakie? Dzień dobry raz jeszcze. Co grają?
1: No, dzień dobry. No, grają jak zawsze świetne filmy, ale tak a propos, do kina nie musimy zabierać ze sobą parasola. Chyba że po drodze, bo dzisiaj są spodziewane opady deszczu, ale później to już możemy zupełnie z niego zrezygnować. Mamy dwie produkcje, przypominam, kino Lot przy ulicy Pocztowej w Jeleniej Górze, ale za to jakie, a zwłaszcza ta druga. Zanim powiem i uchylę rąbka tajemnicy, to zapraszam na pierwszy film o godzinie 16. Wielki Łuk. Duński architekt Johann Otto von Spreckelsen niespodziewanie wygrywa konkurs na projekt nowego symbolu Paryża. No to nie wieża Eiffla, bo to już mamy. Skromny twórca staje przed życiową szansą, ale też presją polityki, biurokracji i oczekiwań świata. Godzina 18.30, tu prawdziwy Halo Film, na który wielu z nas czekało, żeby zagościł na srebrnym ekranie w naszym kraju, a zwłaszcza w Jeleniej Górze w kinie Lot. Słuchajcie, Odyseja Christophera Nolana, widowiskowa adaptacja słynnego eposu Homera

0: 4-6. Czy możesz przypomnieć, jak się nazywał ten architekt?
1: Architekt Johann Otto von Spreckelsen.
0: Spreckelsen.
1: Proszę pana, no ale Odyseja, to trzeba po prostu zobaczyć, ja nie będę akurat...
0: Spreckelsen.
1: To nie ma nic wspólnego z Odyseuszem na pewno.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

Sabaton, The Royal Guard. Taka to ładna piosenka za sprawą Marka, który mieszka normalnie w Jeleniej Górze, ale teraz to on przebywa daleko gdzieś w Niemczech, tam pracuje, tam teraz sobie mieszka i tam słucha nas online, jest nam niezwykle miło. Aha, poza tym możecie nas słuchać w wielu miejscach Polski na falach DAB Plus w nowoczesnym cyfrowym systemie, a oprócz tego na 105.8, 106.7, 99 FM. Tak, to chyba byłoby wszystko. Z mojej strony też byłoby wszystko. Pięknego dnia wam życzę. Jeśli chodzi o wejściówki, to też wszystko. Rozeszły się dosłownie jak ciepłe bułeczki. W 3 sekundy. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pięknego dnia, pięknego weekendu. Wszystkiego najlepszego.

0: najlepsze w muzycznym radiu.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Zacięta rozgrywka golfowa. Posłuchajcie, ilu uderzeń potrzebowali zawodnicy, aby zakończyć rundę. Michał Pierzchała. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Warchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane. Wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczone powietrze w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
5: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
6: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
4: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Posłowie podjęli dobrą decyzję, komentował premier Donald Tusk.
7: Pani mecenas jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne.
4: Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram byli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Wyrównany rekord w golfie. Chodzi o liczbę uderzeń w jednej rundzie. Podczas wczorajszej rywalizacji w turnieju British Open dwóch golfistów potrzebowało aż 62 uderzeń, aby piłka dotarła do dołka.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 12 minut po godzinie 11. Muzyczne Radio, sobota. Sobota jak zawsze pełna wrażeń w Muzycznym Radiu. Cały czas trwa granie na życzenie, połączone właśnie z waszymi propozycjami, które podsyłać nam możecie na naszym radiowym Facebooku. Możecie wysyłać też do nas maila na emisja@muzycneradio.pl albo najfajniejsza z opcji, można nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. Wtedy wasz głos pojawi się na naszej antenie. Czekamy już bardzo niecierpliwie. A ja się z wami witam, Marta Wojtunik. Witajcie. Tak jak wspominałam, sobota pełna wrażeń, bo również dziś rozstrzygnięcie konkursu Free Time. Do rozdania mamy vouchery na spektakularne skoki w Dream Jump Karkonosze. To są skoki, które będą wykonywane lepszą techniką niż bungee. To jest coś dla odważnych. A wystarczy wysłać tylko do nas SMS-a z odpowiedzią, dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok. Czekamy cały czas na nie. Już niedługo finały naszego konkursu. Wystarczy wysłać SMS na numer 7248. Koszt takiego SMS-a to 2,46.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Maroon 5 i Move Like Jagger. No, Jaggera można było zobaczyć w ostatnim czasie podczas meczu Anglia-Argentyna. No tam ruchów jego ładnych nie można było zobaczyć, niestety.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Cały czas trwa słoneczne granie na zawołanie. Kolejna z naszych dzisiejszych propozycji od Magdy Offenbach i przebojowe Cynical.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Dziś burzowa aura niewykluczona na Dolnym Śląsku. Do godziny 19 na zachodzie regionu będzie obowiązywało ostrzeżenie dotyczące burz, którym miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś w regionie 24 stopnie, obecnie w okolicach 20 stopni. Ciśnienie stabilne wynosi 1012 hektopaskali, a jeżeli chodzi o zachmurzenie, ono obecnie jest umiarkowane, ale w godzinach wieczornych, w godzinach późnego popołudnia od godziny 18 zapowiada się na małe zachmurzenie i dużo słońca. Jakość powietrza bardzo dobra.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
9: A na początek powtórzymy. Silne burze i grad na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy południowej części regionu powinni przygotować się na niespokojną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, którym może towarzyszyć silny wiatr, intensywny deszcz, a lokalnie nawet grad. Alert ma obowiązywać dzisiaj do godziny 19 i obejmuje powiaty Dzierżoniowski, Kłodzki, Oławski, Strzeliński, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki oraz miasto Wałbrzych. Dalsze informacje. Trwają przygotowania do kompleksowej rewitalizacji linii kolejowej 283 relacji Jeleniogóra w Leni Lwówek Śląski. Ostatni pociąg pasażerski przejechał tą trasą 10 lat temu. Po jej przejęciu od PKP Samorząd Województwa Dolnośląskiego zapowiedział uruchomienie przewozów pasażerskich już w 2028 roku. Ma to być jeden z odcinków ważnego ciągu transportowego łączącego Jelenią Górę, Lwówek Śląski, Złotoryję i Legnicę, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
10: Jesteśmy na etapie przygotowania inwestycji, trwa odkrzaczanie. Jesteśmy przed ogłoszeniem postępowania przetargowego, przygotowujemy dokumentację. Harmonogram mamy ambitny, w ciągu 3 lat 220 km całkowicie nowych odcinków zrewitalizowanych linii kolejowych. W tej grupie jest linia m.in. do Lwówka. Praktycznie wszystko na południu Dolnego Śląska, czyli w tych obszarach, które wymagają szczególnego wsparcia, szczególnej pomocy.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Dzisiaj wieczorem wielkie emocje sportowe, bo o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej zmierzą się reprezentacje Anglii i Francji, ale również Miedź Legnica rozegra dzisiaj ostatni sparing przed startem nowego sezonu. Na własnym stadionie zmierzy się z chojniczanką Chojnice.
11: Będzie to próba generalna przed nadchodzącą inauguracją ciągle pierwszej ligi, czyli meczem z Podbeski Dziembielsko-Biała. Kibice dostaną dużo atrakcji. To m.in. trzy części meczu, każda po 45 minut. Mają maksymalnie zmęczyć zawodników, ale istnieje pewne zagrożenie, że zmęczyć mogą również kibiców. W ramach przygotowań do ligi Miedź rozegrała 7 spotkań i osiągnęła bardzo zrównoważony bilans. 3 zwycięstwa, 1 remis, 3 porażki. Piłkarskie tercje to nie wszystko. Klub zaprasza kibiców na oficjalną prezentację zespołu przed startem rozgrywek. Dodatkowo w pierwszej z dwóch przerw odbędzie się konkurs dla karnetowiczów. Będą mogli ustrzelić 1000 zł. Prezentacja drużyn Miedzi rozpocznie się dzisiaj o godzinie 14.30 na stadionie w parku. Liczba mnoga jest w pełni uzasadniona. Na murawie zaprezentują się drużyny i ich trenerzy, od tych najmłodszych do grających o awans do ekstraklasy. Od dawna. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Na koniec bardzo niebezpieczne spotkanie, które w naszych polskich lasach nie powinno mieć miejsca. Pan Jacek Kisiel, mieszkaniec powiatu głogowskiego, jest zamiłowanym obserwatorem drapieżników szczytowych. Jego pasja wymaga wiedzy, cierpliwości i odpowiedniego sprzętu. Jego ostatnią obserwacją, która wywołała niemałe zamieszanie w mediach, było spotkanie z pumą. Z panem Jackiem rozmawiał nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz.
3: Po prostu jechałem drogą, na chwilkę stanąłem, zaglądałem po lesie i widziałem ją wcześniej, nietypowa sylwetka i tak dalej. Dopiero jak usiadła, zacząłem to nagrywać i no nie dowierzałem, no na pewno to jakieś było zaskoczenie.
6: To na pewno jest puma? To może być jakiś pies?
3: Nie ma takiej możliwości. Każde swoje zwierzę, nawet w nocy, w termowizjach, noktowizjach, ma swoje gabaryty, ma swoje zarysy i tak dalej. Także od razu tak zobaczyłem, że to jest raz, że kotowate, jest to duże i stwierdziłem jednak, że to puma, no bo mówię, to znam akurat. No co mnie zaskoczyło, sprawa nałożona z Pomorza i tutaj to jest ponad 300 km, nie było możliwości, żeby ona tak szybko przywędrowała. Na pewno nie jest ta sama. Skąd się wzięła? Czy ona tu zostanie puma zwierzęciem terytorialnym? Szuka sobie miejsca, tam akurat tutaj jest za mało lasów dla niej. To jest zwierzę, które poluje z zaskoczenia. Może być niebezpieczna. Ta akurat nie pokazywała żadnych oznak agresywności i po prostu nic sobie nie robiła, że ja stoję 50 parę metrów dalej od niej.
6: Łatwo jest pozyskać takie zwierzę do prywatnej kolekcji?
3: W ogóle jest nielegalne trzymanie takich zwierząt. Różne źródła różnie podają. Podobnoż można to sobie kupić u nas na północnym stronie Europy, tak zwanej. I ludzie mają później problem, bo każde malutkie zwierzę ładnie to wygląda. Jest bardzo fajne, ale tu w przypadku tego kota drapieżnika, a jest to szczytowy drapieżnik i inaczej poluje od innych drapieżników kotowatych, z czasem raczej ona się zrobi niebezpieczna.
9: No więc właśnie, lepiej wybierając się na grzyby gdzieś tam w okolicach, to uważać, chociaż pumy to zwierzęta terytorialne i one żyją na bardzo dużym obszarze, a więc wędrują. Oby nam się nie przydarzyła taka sytuacja oko w oko z pumą. Kolejny raport o 12.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Wszyscy pamiętamy, jak w roku 2003 Kelly Dido wydała piosenkę White Flag. Świetne nagranie, bardzo romantyczne i dość powolne. W tym roku Kala Digal postanowił odświeżyć pamięć i przywrócić do łask właśnie to świetne nagranie White Flag, ale w bardzo tanecznej wersji. Dziś polecamy jako nasz hit tip.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 4 minuty godzina 12. My bardzo chętnie sięgamy po kolejną z Waszych propozycji. Z Wojciechowa od Kamili, naszej stałej słuchaczki, która pozdrawia wszystkich sobotnią porą i proponuje nagranie od Agnieszki Chylińskiej. Kiedyś do Ciebie wrócę.

0: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Kilka dni może potrwać naprawa torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Sobota niespokojna w pogodzie, do końca dnia możliwe burze, czasem z gradem. Wyjątkowy finał na piłkarskim mundialu, przerwa w meczu dwukrotnie dłuższa, bo będzie w tym czasie koncert. Michał Pierzchała. Służby nadal pracują w miejscu wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce w pobliżu Wierchomli. Prace trwały całą noc. Wtedy specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej podniósł na tory dwa wagony. Kilkanaście wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
4: Później ruszy naprawa torowiska poważnie uszkodzonego w dwóch miejscach i dopiero wtedy kolejarze przystąpią do wyciągania wagonów, które znajdują się w nurcie rzeki Poprad. Bez odbudowy torowiska nie będzie to możliwe. Cała operacja może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. O zagrożeniu informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najnowsze informacje zebrał Grzegorz Kozioł.
6: Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru nawet do 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części województwa podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Alerty obowiązują do wieczora.
4: Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje piłkarską centralę za długość przerwy w jutrzejszym finale piłkarskich mistrzostw i pyta, dokąd zmierzasz FIFA. Przerwa w meczu Hiszpania-Argentyna będzie trwała 30 zamiast 15 minut. W tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny i wielu innych wykonawców. Obecny szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów, którzy obejrzą spektakl, w którym wystąpią również postacie z programów telewizyjnych dla dzieci Muppet Show i ulicy Sezamkowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay Chris Martin. Jego zespół wystąpi z renomowanym chórem z nowojorskiej szkoły publicznej.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Atrakcji Wstęp Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deni, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: 12 minut po godzinie 12, 18 dzień lipca, czyli Światowy Dzień Słuchania. My w Muzycznym Radiu bardzo chętnie dziś słuchamy Waszych propozycji. Jeszcze została nam godzina grania na życzenie, więc koniecznie dawajcie znać, jakie nagrania chcielibyście usłyszeć na antenie Muzycznego Radia. A dawajcie znać na naszym radiowym Facebooku, napiszcie do nas maila na emisja@muzyczneradio.pl albo nagrajcie głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. A, no i jeszcze można też do nas zadzwonić. Numer 757-646-646.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: W tym przypadku nie do końca takie słoneczne, bo to piosenka Szarówka, którą poleca Kuba z Łomnicy.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Dziś polecamy wam bardzo ciekawe nagranie, które łączy w sobie country i rave. Flyings i country rave. Here we go.

0: Rihanna, światowej klasy sława, która debiutowała właśnie nagraniem tym, które polecaliśmy wam przed chwilą w programie Best Of.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Czas na kolejną z waszych propozycji. Taco Hemingway, gelato, gdzie lato? Też to pytanie sobie zadajemy. Więcej o pogodzie mówić będziemy po godzinie 12:30.

0: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
15: Po reklamie.
16: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
17: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś Strugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
19: –24 stopnie to dzisiejsze temperatury maksymalne, które już miejscami towarzyszą nam na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie głównie duże lub umiarkowane i takie ma towarzyszyć nam do godzin późnego popołudnia. Od godziny 18 zapowiada się dużo słońca i mało chmur. Przypominamy, że aura burzowa cały czas jest z nami do godziny 19. Obowiązuje ostrzeżenie dotyczące burz, którym miejscami może towarzyszyć porywisty wiatr oraz obfite opady deszczu. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, ta cały czas jest dobra. Na terenie całego Dolnego Śląska ciśnienie stabilne wynosi 1012 hektopaskali.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
16: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
19: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
15: Prokuratura rejonowa w Ząbkowicach Śląskich prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 1,5-rocznego dziecka. Według ustaleń policji maluch został zraniony przez konia w gospodarstwie. Sprawą zajął się nasz reporter Jacek Zych.
9: Policję zawiadomili lekarze ze szpitala w Ząbkowicach Śląskich. To tam poszkodowane dziecko zawiózł 36-letni ojciec. Chociaż w sprawie podjęła śledztwo prokuratura z Ząbkowic Śląskich, śledczy niemal w ogóle nie zdradzają szczegółów ani okoliczności zdarzenia.
13: Takich informacji nie mogę udzielić, natomiast mogę tylko potwierdzić tą okoliczność, że doszło do kontaktu pomiędzy dzieckiem a koniem.
9: Ktoś został w tej sprawie zatrzymany, czy ciągle jeszcze nie?
13: Nie, w tej sprawie nie ma żadnych osób zatrzymanych.
9: Powiedziała mi prokuratura, prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. W piątek przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. Jej wyniki znane będą na początku przyszłego tygodnia. Czy dadzą jednoznaczną odpowiedź na pytanie o śmierć dziecka, tego nie wiadomo.
13: Na tym etapie postępowania jest jeszcze za wcześnie, aby wnioskować o przyczynach takich, które miały wpływ na śmierć dziecka.
9: Do sprawy będę wracał. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
15: Już w ten poniedziałek w Zgorzelcu zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu ulic Daszyńskiego, Kościuszki, Piłsudskiego i Wolności, informuje Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
6: Zmiany te mają związek z rozpoczynającymi się naprawami gwarancyjnymi betonowej nawierzchni jezdni ulicy Piłsudskiego. Na czas trwania prac cała ulica Piłsudskiego od ronda u zbiegu ulic Daszyńskiego, Kościuszki, Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wolności zostanie wyłączona z ruchu, czyli ulica Piłsudskiego od 20 lipca będzie niedostępna dla samochodów. Dojazd do granicznego mostu drogowego imienia Jana Pawła II, który jest alternatywnym przejściem drogowym dla przejścia Jędrzykowice-Ludwigsdorf. Ten dojazd będzie możliwy jedynie ulicą Wolności, tak więc kierowcy, którzy planują przekraczać granicę w Zgorzelcu, powinni zwracać uwagę na informacje o tym, którędy biegną wyznaczone objazdy. Roboty gwarancyjne będą obejmowały w następnej kolejności górny odcinek ulicy Daszyńskiego, odcinek pomiędzy rondem Jakuba Bemy a rondem u zbiegu ulic Kościuszki, Daszyńskiego i Piłsudskiego. I o terminach rozpoczęcia tych prac będziemy jeszcze informować.
15: Zmieniamy temat. Średniowiecze w pełnej krasie będzie widać w niedzielę w Polkowicach. Park miejski zamieni się w tętniące życiem historyczne miasteczko.
7: Chociaż to już siódmy jarmark świętego Sebastiana, to będzie pierwszym, który odbędzie się w zielonej przestrzeni przy amfiteatrze miejskim. Jarmark należy do najbardziej charakterystycznych wydarzeń w kalendarzu Polkowic i nawiązuje do patrona miasta. Jak powiedział Bogdan Godlewski, dyrektor Centrum Kultury, chcemy mówić o naszym patronie. Nie zabraknie rycerzy, dawnych rzemieślników, muzyki średniowiecznej i widowiskowych pojedynków rycerzy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 mszą świętą w intencji mieszkańców w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła, a od godziny 14 atrakcje przeniosą się do parku. Finałem będzie efektowne fire show, które rozpocznie się o godzinie 21. W 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o ustanowieniu świętego Sebastiana patronem Polkowic, a 4 lipca dniem patrona Polkowic. Głosowanie poprzedziła uroczystość kościelna z odczytaniem dekretu Stolicy Apostolskiej w tej sprawie. Wcześniej, w 2019 roku, radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę o woli ustanowienia świętego Sebastiana patronem, a inicjatywę poparli wszyscy księża proboszczowie. Święty jest dość zapracowany, pod swoją opieką ma kilka miast, w tym niemiecki Hamburg. Jest też opiekunem m.in. żołnierzy, strzelców, myśliwych, łuczników, sportowców, strażników miejskich oraz inwalidów wojennych. Jest także orędownikiem w czasie epidemii i chorób zakaźnych. Szczepan Kna, Muzyczne Radio.
15: Na koniec jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Jeleniej Góry. W najbliższy wtorek, 21 lipca w godzinach od 7 do 19 w ramach krajowego ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem Alarm 2026 na terenie Jeleniej Góry zostaną uruchomione syreny alarmowe. Emitowany będzie sygnał akustyczny, ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut, a po pewnym czasie 3-minutowy sygnał ciągły, odwołanie alarmu. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie sprawności systemu, czasu reakcji służb oraz skuteczności przekazywania informacji o zagrożeniach. To wszystko w sobotnich raportach regionalnych Muzycznego Radia. A więcej informacji z regionu zapraszamy już w poniedziałek rano. Do usłyszenia.
16: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Radio Lato. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Free Time w Muzycznym Radiu. Sponsorem konkursu jest Dream Jump Karkonosze. Widokowe skoki ze 100-metrowej wieży. www.100metrów.pl.
1: Czas rozstrzygnąć nasz dzisiejszy konkurs Free Time, w którym do wygrania są aż dwa vouchery. Dwa vouchery i to na dodatek na podwójne skoki. Każda osoba, która wygra, może wykorzystać skok sama, jeden i drugi, albo jeden podarować bliskiej osobie. A skoki będą wykonywane w Dream Jump Karkonosze. To jest coś więcej niż zwykłe bungee. To 100-metrowa wieża Giant Tower, znajdująca się u podnóża Śnieżki, z której można oddawać skoki Dream Jump. Podczas skoku doznasz niezwykłego uczucia swobodnego lotu, dodatkowo podziwiając przepiękne górskie widoki. My dajemy znać, że dziś aż dwie osoby wygrywają i jest to Daniel z Polkowic, który uwielbia adrenalinę, ale ma lęk wysokości i chciałby go w końcu pokonać. No to dajemy znać Danielu, że będzie ku temu świetna okazja, bo aż dwa razy będziesz mógł skoczyć ze 100-metrowej wieży. Kolejna osoba również nie do końca jest fanką wysokości, ale chyba to już najwyższy czas przełamać taki lęk i to w jakim wielkim stylu i to na dodatek z takimi pięknymi widokami. Jest to Iza z Bolesławca, która całe życie bała się wysokości, uznając je za coś niebezpiecznego. Może to pora, by to przełamać. To nie może, to na pewno pora, żeby to przełamać. Będziesz miała ku temu okazję. My z naszymi zwycięzcami jesteśmy już w kontakcie, ale wam dajemy znać, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze kilka voucherów na te spektakularne skoki dla was mamy. Wystarczy, żebyście wysłali SMS z odpowiedzią, dlaczego chcielibyście oddać zapierający dech w piersiach skok, a te SMS-y wysyłajcie na numer 7248. Koszt takiego SMS-a to 2,46. Już za tydzień w sobotę wrócimy do was z tym znakomitym.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Za 8 minut godzina 13, wtedy w Muzycznym Radiu rozpocznie się najnowsze notowanie listy top30.pl, na które już teraz wszystkich gorąco zapraszamy, a nasze granie na życzenie sobotnie już się powoli kończy. Czas na ostatnią z waszych propozycji od Maćka. Life is life.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
0: Czas na wiadomości.
6: Drożeją paliwa, cena diesla może zbliżyć się do 8 zł. Kilka kąpielisk wyłączonych z użytkowania, bo zakwitły niebezpieczne glony. Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Michał Pierzchała. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. We wszystkich nadmorskich kąpieliskach, o ile oczywiście pogoda pozwoli, można się kąpać, tak wynika z najnowszej mapy Sanepidu, ale w głębi kraju są miejsca z zakazami. W województwie opolskim z powodu zakwitu glonów z użytkowania wyłączono kąpielisko w Kluczborku i popularne także wśród turystów kąpielisko na jeziorze Nyskim. Późnym wieczorem o 23:00 w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To będzie mecz drużyn, które na mundialu liczyły na więcej, ale pozostanie im walka o brązowy medal. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Więcej o dzisiejszym spotkaniu powie Błażej Kulesza.
7: Nastroje w obu zespołach są nie najlepsze. Dla trenera Francuzów Didiera Deschampsa to będzie ostatni pojedynek w roli selekcjonera.
8: Musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie, jak zawodnicy przeżyli te porażki. To dotyczy Deschampsa, a do Tuchela tutaj też jest dużo pretensji. Też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner.
7: Jak mówi były nasz reprezentant i były drugi trener naszej kadry Dariusz Dziekanowski, kluczowa w tym wypadku jest motywacja.
8: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać się o to trzecie miejsce. Tylko aż trzecie miejsce.
7: O ile dla Francuzów to i tak będzie najgorszy wynik na mundialu od 8 lat, bo zdobywali złoto i srebro na ostatnich dwóch mistrzostwach, to dla Anglików brązowy medal byłby najlepszym wynikiem od 60 lat.
6: Ten mecz dziś wieczorem, a jutro w finale Hiszpania zagra z Argentyną.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
5: Sobota jest, godzina 13 jest, wszystko się zgadza, czas na nasze cotygodniowe spotkanie z listą top30.pl. Tu usłyszycie tylko najlepsze, najnowsze polskie hity. Marta Wojtunik, witajcie. Zaczynamy oczywiście od nowości, a tych na naszej liście dość sporo, bo aż 4 nagrania opuszczają naszą muzyczną poczekalnię i witają się z naszą listą. Zaczynając od miejsca 30, tutaj wita się z nami Wiktor Waligura. To jest to.
9: Top30.pl.
0: Nowość.

0: top30.pl. Na wakacjach.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
0: Top30.pl.
1: Nowość.
12: Cichy, cichy, cichy.

0: Natalia Grosiak, gdyby ktoś pytał, to jest utwór, który ostatnio przedstawialiśmy Wam premierowo, a już teraz na naszej liście w głównym zestawieniu, dokładnie na miejscu 28.
1: Top30.pl.
0: Czas na kolejne nagranie, które tylko tydzień spędziło w naszej muzycznej poczekalni na liście top30.pl. My już je bardzo gorąco polecamy Wam w muzycznym radiu, a Wy również bardzo chętnie na nie głosujecie. BRO, Wychowany w Polsce, to ostatnia z naszych dzisiejszych nowości, która wskakuje na najwyższe miejsce. 27.

0: Michał Kisielewski i jego bezpańskie psy na miejscu 26.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Premiery, ich dziś sporo dla Was mamy, aż 4 nagrania, które premierowo przedstawiamy Wam na liście Top30.pl, dlatego już czas sięgnąć po pierwszą z naszych dzisiejszych premier, a jest to nowe nagranie od artystki, którą doskonale znacie, Bledka. Jej kariera w roku 2023 nabrała naprawdę zawrotnego tempa, to wtedy poznała się z Kizo, no i wydali naprawdę świetne numery jak Taxi czy Hero. Obecnie prowadzi solową karierę, niedawno polecaliśmy Wam nagranie Komu miałabym powiedzieć, a obecnie polecamy Wam jej totalną nowość, czyli Tańcz. Nagranie oczywiście bardzo pozytywne, jak zawsze zresztą nagrania od Bledki.
2: Top30.pl. Na wakacjach.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
2: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
3: Po reklamie.
4: Top 30.pl. Na wakacje.
5: Może

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, projekt, który doskonale już wszyscy znamy, piosenka Co mi tam, to ich najnowsze nagranie, które polecamy wam na liście top30.pl po raz drugi, tym razem na miejscu 25.
1: Top30.pl.
0: A kolejna z nami totalna debiutantka, artystka, która debiutowała w styczniu tego roku piosenką Serce, a obecnie podbija nasze listy przebojów piosenką Dreszcze. Polecamy wam ją również na Hit Planecie, a dziś na liście top30.pl na miejscu 24.

0: nowe hity.
1: Doskonałe trio. Natalia Grosiak, Bella i Katia. Piosenka Co chcę, to mam. To nagranie dziś leci z miejsca 18, nieco niżej na miejsce 22. Koniecznie wspierajcie je swoimi głosami, które możecie oddawać na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce top30.pl. To było znakomite trio, a teraz u nas pojawi się znakomity duet i to na dodatek premierowo. A w nim Hania Kuzimowicz, artystka, która debiutowała singlem Trzy razy bardziej. Bardzo chętnie ten singiel polecaliśmy wam w Muzycznym Radiu, a teraz polecamy wam nagranie, które otwiera totalnie nowy etap w jej karierze. Na dodatek w tym nagraniu usłyszymy również Kairę, artystkę o polsko-amerykańskich korzeniach, która głównie śpiewa w języku angielskim, a w przypadku tego duetu śpiewa po polsku. Poznajcie Szkoda na to łez premierowo na hit na liście top30.pl.
2: Wakacje na top30.pl.

0: ogłoszenie płatne.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Wakacje na top30.pl.

0: Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno, nagranie, które od kiedy tylko pojawiło się na naszej liście, cały czas leci w górę. Dziś konkretnie z miejsca 24 na miejsce 21.
1: Top30.pl na wakacjach.
0: Czas na miejsce 20. Tu znajduje się totalna legenda polskiej sceny muzycznej, Artur Rojek, artysta, który szykuje się do premiery nowego albumu, a dodatkowo tej premierze będzie oczywiście towarzyszyła trasa. Trasa, która rozpocznie się w październiku. Jeżeli chodzi o Wrocław, to już niestety na to wydarzenie bilety są wyprzedane, ale cały czas jeszcze można wybrać się do Poznania. Tam wystąpi 16 października. Na liście top30.pl znajduje się singiel zapowiadający nowe wydawnictwo Artura Rojka, czyli piosenka Gruby Mały.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

0: Top 40.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Hela Mary o wielkomiejskim życiu w piosence Makaron. To nagranie kilkukrotnie polecaliśmy Wam na samym szczycie. Kilkukrotnie wylądowało na tych najwyższych miejscach listy top30.pl, ale dziś to nie jest ten dzień. Dziś niestety spada w dół. Ostatnio piosenka Makaron spadła na miejsce 11, a dziś niestety jeszcze niżej, na miejsce 17.
1: Top30.pl.
0: A teraz dla odmiany miła wiadomość. Modelki, one i ich nagranie Lubię Cię jak lato lecą w górę na liście top30.pl z miejsca 19 na miejsce 16. A ja lubię cię jak lato.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Nowe ustalenia w sprawie wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce. Tysiące uderzeń piorunów w Szwajcarii przez kraj przechodzą gwałtowne burze. Na koniec mundiali żegnający się z reprezentacją selekcjoner Francji. Michał Pierzchała. Maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazała Julia Sołtysiak z PKP Cargo. Jak informowaliśmy, wczoraj w okolicy Wierchomli w Małopolsce doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. Obecnie trwa naprawa torowiska i dopiero potem będzie możliwe wydobycie wagonów z rzeki. Planując wyjazdy, weźcie to pod uwagę. Drogowcy w poniedziałek wyłączą z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej S1 w województwie śląskim między węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia, będą wytyczone objazdy. 97 owiec, ponad połowa stada zginęło od uderzenia pioruna w Alpach Szwajcarskich. Stało się to na łące położonej na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, aby chronić je przed atakami wilków. Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, które zakończyły długą falę upałów. Tamtejsza służba meteorologiczna zarejestrowała w czwartek 26 tysięcy uderzeń piorunów. Reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się dzisiaj w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich zespołów były jednak większe. Ekipa trójkolorowych po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.
5: Nie jest to mecz oczekiwany przez nas, ale jest. Stawką jest trzecie miejsce. Mam obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostateczny cel, który jest być może mniej ważny, ale powtarzam, jesteśmy tu, Anglicy nie chcą w to grać, my też nie, ale taki jest harmonogram i jest cel.
4: Deschamps prowadził francuski zespół przez 14 lat, sięgnął z nim po tytuł Mistrza Świata w 2018 roku, a 4 lata później był bliski powtórzenia tego sukcesu, ale ostatecznie trójkolorowi przegrali po rzutach karnych z Argentyną. Dzisiaj mecz Francja-Anglia, początek o 23 polskiego czasu.
2: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
3: Wracamy do naszego cosobotniego spotkania z listą Top30.pl. Znajdujemy się już na miejscu 14, a tu wita nas znakomita artystka, przed którą naprawdę pracowite lato, które już trwa. W tym roku debiutuje w Orkiestrze Męskiego Grania i pojawia się na tych największych, najważniejszych polskich festiwalach. Mowa o Zali, która mimo tego napiętego grafiku zaprezentowała tuż przed rozpoczęciem wakacji solową piosenkę o tytule Tylko kochaj mnie. Od pierwszych chwil słuchania piosenka tworzy naprawdę wyjątkowy klimat i ujmuje naprawdę bardzo pięknym tekstem. Melodia chwytliwa, delikatna, a jednak pozostawiająca przestrzeń na wyjątkowy wokal Zali. Dziś na miejscu 14 i myślimy, że z tygodnia na tydzień to nagranie będzie wędrowało coraz wyżej, bo jest po prostu świetne. Tylko kochaj mnie.
6: Top 30.pl. Na wakacjach.

0: Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
8: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deni, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
9: Po reklamie.
10: Wakacje na top30.pl.

0: Trzebi Śniegi, Melatonina Dzień. To jest nagranie, które naprawdę szybko rozkręca się na liście top30.pl. Leci prosto z miejsca 20 na miejsce 13.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: U nas teraz Myk i nagranie Dwa Kroki. Oni robią nie dwa kroki, a jeden krok, ale najważniejsze, że w przód z miejsca 13 na 12.

0: Topowe hity.
1: Dziś na miejscu 11 Sarsa i czy będziemy się pamiętać? To jest dobre pytanie. Czy wy pamiętajcie zeszłoroczny hit, w którym pojawiła się Sarsa w towarzystwie zespołu T-Love, piosenka Mimo Wszystko, którą bardzo długo polecaliśmy wam na liście top30.pl i na którą naprawdę chętnie głosowaliście. Nie przez przypadek wspominamy teraz o właśnie tych dwóch artystach, bo Sarsa za nami na miejscu 11, a w naszych premierach zespół T-Love, nagranie z ich najnowszego albumu Alright, o tytule Toto Lotto.
2: Top 30.pl na wakacjach.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na święto lnu i magii ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie. Oddział hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl. Po reklamie.
3: Top 30.pl. Na wakacje.

0: Pozycja 9. Dawid Podsiadło i piosenka Na Błysk. Artysta, który już po swoich bardzo ważnych stadionowych, obrotowych koncertach jest. Ta trasa już się zakończyła, ale to nie znaczy, że w tym roku już byłoby to na tyle od Dawida. Już potwierdził, że w tym roku ukaże się jego najnowszy album, kolejny album studyjny. No i właśnie piosenka Na Błysk, wcześniej piosenka Sezon. To są nagrania, które promują nadchodzące wydawnictwo. To są single właśnie z nadchodzącego albumu. Czekamy cały czas na więcej i bardzo chętnie sięgamy po właśnie te single. Na Błysk.
1: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Czas na miejsce 8. Kasia Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni, tym razem solo. Podczas swojej solowej kariery jest ona obecnie, szykuje się do premiery nowego albumu. Były momenty, to jest nagranie, które promuje jej pierwszy solowy album.

0: Radio30.pl na wakacjach.
1: Siemanko, z tej strony zespół Leniwiec.
2: Słuchacie listy top30.pl i naszej nowej piosenki.

0: Leniwiec, zespół pochodzący z Jeleniej Góry, piosenka Skala. Oni wczoraj mieli naprawdę bardzo ważny koncert, bo wystąpili po raz pierwszy na festiwalu w Jarocinie. To jest nagranie, które na liście top30.pl polecamy Wam na miejscu siódmym.
1: Top30.pl na wakacjach.
0: Wspominaliśmy, że dziś przygotowaliśmy dla Was aż 4 premiery. 3 już Wam przedstawiliśmy. Czas na ostatnią z nich. Martyna Wrochna i Kasztanowce.

0: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.

Tydzień temu na miejscu szóstym Ania Szlagowska i piosenka Ile, a w tym tygodniu również na miejscu szóstym polecamy to nagranie. Czas na miejsce piąte, już prawie na podium, ale jeszcze cały czas przed nim. Na miejscu piątym polecamy Wam Ostatni dzień lata.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Jacek Piwowarczyk i piosenka Halo Houston opuszcza dziś podium i ląduje na miejscu czwartym, a na jego miejsce wskakuje inny hit, już dajemy o tym znać, ale najpierw miejsce trzecie. Po raz kolejny Aleksander Szalonek i piosenka Skacz. Następnie na miejscu drugim Kuba i Kuba Stygnie Lato, oni wracają z miejsca czwartego na podium, konkretnie na miejsce drugie. I na samym szczycie raz jeszcze świetny hymn męskiego grania. Męskie granie 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i piosenka Nareszcie, którą zakończymy nasze dzisiejsze lądowanie na liście top30.pl. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i przypominam o głosowaniu. Kolejne notowanie już za tydzień w sobotę.
0: Top30.pl.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Ma być nowe pytanie. Prezydent wraca do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Amerykanie atakują Iran na stacjach, także w Polsce coraz drożej. Na polach Grunwaldu ulewa, ale najpewniej nie przeszkodzi i historia się nie zmieni. Zaczyna się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Michał Pierzchała. Będzie kolejne podejście Karola Nawrockiego do referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Jak zapowiedział dziś szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, wniosek o zarządzenie plebiscytu zostanie wysłany w nadchodzącym tygodniu. Z pierwszym wnioskiem prezydent wyszedł w maju. Nawrocki postulował, aby pytaniem było, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Większość senatorów odrzuciła ten pomysł, tłumacząc tezą w pytaniu. I teraz, jak dodał Szefernaker, ma być inaczej. Pytanie w nowej wersji nie zostało na razie ujawnione. To jeszcze o polityce, ale tym razem węgierskiej. Tamtejszy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Madzsar oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Amerykanie siódmą z rzędu noc bombardowali Iran. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Ulewa pod Grunwaldem. Zobaczymy więcej, czy przeszkodzi w jakiś sposób w rozpoczęciu inscenizacji bitwy z 1410 roku. Właśnie teraz powinna się zaczynać. Założenia taktyczne?
5: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił.
4: Opowiada dowódca chorągwi mazowieckiej księcia Janusza Robert Dusza. W inscenizacji bierze udział 1500 uczestników. Zanim zaczęła się ulewa, publiczność obejrzała pokaz sprzętu wojskowego, a także odegraną przez rekonstruktorów historyczną scenę wręczenia przez krzyżackich heroldów dwóch nagich mieczy królowi Władysławowi Jagielle.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Radio Lato.
1: Preciozo i Kim ma cze za nami, ale kto tu mówi o Kimaniu? No chyba, że wśród słuchaczek i słuchaczy muzycznego radia są tacy, którzy jeszcze przewracają się z boku na bok, bo to w końcu przecież sobota i jak najbardziej takie lenistwo jest jeszcze dozwolone, bo nie wierzymy, że ktoś już o tej porze, tuż po 15, kładzie się spać, bo to co najlepsze, przynajmniej muzycznie, to przecież przed nami festiwal hitów, więc znajdzie się m.in. Spankox i Elvis Presley w nagraniu Don't Be Cruel. Będzie również kulturka z miłością nad morzem, ale jest 18 lipca i na tym się teraz skupmy. Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, czyli człowieka, który kojarzony jest z walką o prawa człowieka i z tego też względu został uhonorowany w roku 93 pokojową Nagrodą Nobla i dzisiaj właśnie tego pana wspominamy. Wieloletni prezydent RPA, no i co by nie mówić, dobry człowiek prowadzący znakomitą politykę i w kraju, i za granicą. Dzień kawioru dzisiaj to dla tych, którzy lubią sobie podarować od czasu do czasu odrobinę luksusu, bo jakby nie patrzeć, kawior wciąż jest traktowany jako taki towar bardzo prestiżowy. Tylko trzeba sobie wybrać albo czerwony, albo czarny, no chyba, że ktoś lubi jeden i drugi, no to wtedy rozpusta już na całego. Światowy Dzień Słuchania to też informacja ważna dla tych, którzy starają się pomóc komuś w kryzysie emocjonalnym, żeby jak najmniej mówić, jak najwięcej słuchać drugiej osoby, bo czasem to słuchanie przynosi dużo lepsze efekty niż zbyt częste i zbyt obfite mówienie do drugiej osoby. Czasem wysłuchanie bliźniego przynosi dużo lepszy rezultat niż zbyt częste dawanie niepotrzebnych rad. Światowy Dzień Słuchania dzisiaj, no to posłuchajmy tych najlepszych wakacyjnych przebojów, bo to festiwal hitów do godziny 17. Już za chwilę słońce nie tylko poczujemy, ale również usłyszymy. A ja witam i zapraszam, będziemy razem do 20. Dawid Wencel, dzień dobry.
0: Lato
2: z muzycznym radiem. Reklama.
3: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.

0: Pana z kulturka tym właśnie przebojem? No to teraz przenieśmy się do świata muzyki.
1: Muzyczne radio.
2: Music News wracają do Was szybciej niż się tego spodziewaliście, a wraz z nimi zaproszenie w Waszą stronę wysyłają tacy artyści jak Zofia Alaja, Shania Twain i zespół Alabama Shakes. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Po debiutanckim singlu Kupiłam bilet Zofia Alaja prezentuje swój drugi utwór Kiedy jesteś. To pełna czułości, emocjonalna opowieść o miłości, partnerstwie i sile obecności drugiej osoby. Piosenka opowiada o tym, jak bliska relacja potrafi nadać życiu głębszy sens, stając się źródłem spokoju, wsparcia i wdzięczności. Zofia jest autorką zarówno tekstu, jak i muzyki, dzięki czemu singiel wybrzmiewa niezwykle osobiście, szczerze i autentycznie. Zofia Alaja to artystka tworząca w estetyce określanej jako głęboki pop, pełnej emocji, przestrzeni i charakterystycznej ekspresji. W swojej twórczości łączy nostalgię i melancholię z siłą, kontrastem oraz organicznymi brzmieniami, budując muzyczny świat oparty na wrażliwości i autentyczności. Nowa piosenka od Zosi już w kolejce do naszej listy top30.pl. Kto teraz? No właśnie, czas na Shania Twain i Josha Homme z Queens of the Stone Age w nostalgicznym singlu Faded Blue Jeans. Pięciokrotna laureatka nagrody Grammy i najlepiej sprzedająca się wokalistka country popowa w historii, Shania Twain prezentuje nową piosenkę Faded Blue Jeans. To ostatnia zapowiedź jej nadchodzącego albumu Little Miss Twain, który ukaże się 24 lipca. Faded Blue Jeans to nostalgiczny, bazujący na gitarowym brzmieniu utwór z buntowniczym, rockowo-bluesowym charakterem, napisany w całości przez Shania Twain. Opowiada o intensywności pierwszej miłości oraz nastoletnim buncie. Inspiracją była jedna z młodzieńczych relacji artystki. Piosenka przywołuje niezachwianą wiarę w to, że pierwsza miłość może trwać wiecznie. Surowa produkcja i zaraźliwa energia nawiązująca do rocka i bluesa wyróżnia ten utwór, a charakterystyczny wokal Josha nadaje piosence dodatkowej surowości. Utwór stanowi kolejną zapowiedź albumu Little Miss Twain, na którym legendarna autorka piosenek wraca wspomnieniami do ludzi, miejsc i wydarzeń, które ukształtowały jej młodość. Music News. Pozostajemy przy nowych albumach. Laureaci wielu nagród Grammy zespół Alabama Shakes zapowiadają długo wyczekiwany trzeci album studyjny It Must Be Dreaming, który ukaże się 28 sierpnia. Będzie to pierwsze wydawnictwo grupy od ponad dekady. Wraz z ogłoszeniem premiery zespół prezentuje nowy singiel I Feel Hope Coming. I Must Be Drumming powstał we współpracy Alabama Shakes z producentem Seanem Everettem. Album rozwija odważne muzyczne poszukiwania, które przyniosły zespołowi uznanie na przełomowym wydawnictwie Sound and Color z 2015 roku. Nowe kompozycje łączą psychodeliczny soul z bogatymi aranżacjami, poruszając tematy miłości, śmiertelności, ludzkich relacji oraz coraz bardziej surrealistycznych sprzeczności współczesnego świata. Singiel I Feel Hope Coming doskonale oddaje charakter całego albumu. Utwór oparty na subtelnych brzmieniach, dziecięcych harmoniach i dyskretnym optymizmie jest jednocześnie delikatnym i pełnym siły manifestem, zachęcającym do przeciwstawienia się systemom odbierającym ludziom człowieczeństwo oraz budowania przyszłości opartej na wzajemnej trosce. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Madonna, Dan Steria, Benny Blanco i Bibi Tricks, Heaven is Salvaje i Just and Sam Harper z najnowszą propozycją Just a Little. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
3: Muzyczne radio.
4: To jest nasza piosenka dnia.
0: Takim właśnie okrzykiem rodem z dzikiego zachodu rozpoczyna się to nagranie, któremu dzisiaj przysłuchujemy się bardzo często, Flying in Country Wave.

Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli pozostaniecie z nami w ciągu najbliższych godzin, no to jeszcze na Hit Planecie to nagranie usłyszycie. Bardzo często u nas dzisiaj nasz hit typy Flying i Country Wave, a wśród największych letnich hitów również Pink, Bad Influence.

Super High, Nika i Get Ready. A jak czujecie się z tym faktem, że niedawno rozpoczęliśmy wakacje, a już mamy drugą połowę lipca? Czas biegnie nieubłaganie, ale najważniejsze, że lato trwa i oby pozostało z nami jak najdłużej. Prognoza pogody, ta najświeższa już za chwilę o 15:30.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji i innowacji.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
9: Pogoda.
10: Na pogodę oczywiście można narzekać, ale z drugiej strony po co? Temperatura na właściwym poziomie, 23-25 stopni. Tylko ten zapowiadany deszcz, który może pojawiać się i w Kotlinie Jeleniogórskiej, i w Kotlinie Kłodzkiej, zresztą na dolnośląskich nizinach również, ale większe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest właśnie w Kotlinach. One dzisiaj mogą nam po południu dokuczać, lokalnie opady deszczu mogą być intensywne, więc proszę na siebie uważać, wiatr w czasie burz może też być porywisty z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie stałe, biometr dzisiaj niestety niekorzystny. Jutro spadek temperatury, bo jutro w niedzielę na Dolnym Śląsku maksymalnie od 19 do 24 stopni. Na początku przyszłego tygodnia w poniedziałek od 19 do 20, a we wtorek to w ogóle już podobno chłodno się zrobi. Od 16 do 19, później temperatura znowu będzie wędrowała do góry.
11: Festiwal wakacyjnych hitów.
10: Nawet gdybyśmy teraz nie skorzystali z tego dżingla, gdybyśmy go pominęli, no to i tak słuchaczki i słuchacze Muzycznego Radia domyśliliby się, że to przecież wakacyjna muzyka, bo ta muzyka mówi sama za siebie. Bajm i Nagie Skały, a wśród tych najlepszych wakacyjnych przebojów Festiwalu Hitów znajdzie się na pewno jeszcze m.in. Taylor Swift, a także Jennifer Lopez, czyli trochę takiego latynoskiego klimatu również wkradnie się do Festiwalu Hitów już za chwilę.

Jeżeli jesteście uważni, no to na pewno zorientowaliście się, że wersja trochę odbiegająca od tej oryginalnej, bo zremiksowana przez Offenbacha. Portugal The Man za nami, teraz już wsłuchujemy się w Taylor Swift.

0: Lato z muzycznym radiem.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
0: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Muzyczny powrót do lat 90. Labusz i Be My Lover. Teraz już dzień za dniem, Patrycja Markowska, a o 16:00 wiadomości z kraju i ze świata.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
3: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 16.
0: Czas na wiadomości.
5: Zwroty w sprawie Wołynia. Prezydent Ukrainy deklaruje ustępstwa. Urwis na morzu. Urządzenie o takiej nazwie ma pomagać ratownikom. A na koniec zaproszę na rosół. Michał Pierzchoła. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej, a także ma być więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Przejezdna jest już droga krajowa nr 10 w miejscowości Nowa Góra na Mazowszu, gdzie przed południem dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Do szpitala trafiły 4 osoby podróżujące autem, w tym 2 dzieci. Po wypadku na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch na krajowej 10 przez 4 godziny odbywał się wahadłowo. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję, podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi, stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
6: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
7: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
6: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
8: Może błyskawicznie dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
6: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
5: Na koniec zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. Rusza projekt o tradycji rosołu w Polsce. Muzeum w warszawskim Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jak mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny, rosół to nie tylko zupa, a symbol.
9: Tak naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, w XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
5: Projekt ma przypominać, że w bulionie kryje się coś znacznie więcej niż tylko smak.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: I tutaj wszystko się zgadza. Nam bardzo miło powitać Was w drugiej godzinie festiwalu wakacyjnych hitów. Rozpoczynają Double M i Turner Eye, a Wy być może jesteście gdzieś blisko nas w Jeleniej Górze, w Kotlinie, być może w Karkonoszach. Przyjechaliście na letni wypoczynek, no to bardzo miło nam Was powitać. A jeżeli jesteście z drugiej strony Polski albo nawet na drugim końcu świata, no to tym bardziej pozdrawiamy.

0: wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Muzyczne wspomnienia, które tym razem na pewno nie będą dotyczyły wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy, bo na pewno nie tych urodzonych po roku 2000 albo pod koniec lat 90. Bo właśnie w roku 2000 grupa Sami wylansowała swój chyba największy przebój Lato 2000. Ta piosenka stała się olbrzymim hitem wakacji właśnie roku 2000 i do dziś bardzo obecna jest w naszej pamięci, w naszych umysłach i z miłą chęcią właśnie powracamy do tych wspomnień w Festiwalu Hitów właśnie dzisiaj. Grupa Sami jeszcze z Piotrem Kupichą, bo nie każdy pewnie wie, że Piotr Kupicha rozpoczynał karierę właśnie w tym zespole, dopiero później założył grupę Phil i tak naprawdę wtedy dopiero świat o nim usłyszał.

Love Me Again, John Newman, a w festiwalu wakacyjnych hitów, jak słyszycie, proponujemy Wam nie tylko te najnowsze przeboje, ale również te sprzed 20 lat. Na te najnowsze przyjdzie pora po 5 po południu, hit Planeta i wakacyjne weekendowe wydanie już wkrótce, a teraz James Kakande i You You You.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Możliwe deszcze, możliwe burze i to wszystko dzisiaj po południu może zdarzyć się na Dolnym Śląsku. Zresztą jutro podobna pogoda z nieco obniżoną temperaturą, bo jutro od 19 do 24, w poniedziałek od 19 do 20. Dzisiaj maksymalnie 23-25, zachmurzenie umiarkowane i duże. Te przelotne opady deszczu cały czas nad nami wiszą, wiatr w czasie burz może być porywisty, ciśnienie mamy stałe, biometr niestety niekorzystny, a wiatr jeśli zawieje, no to z zachodu lub północnego zachodu.
0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu.
3: Mimo że utwór wcale nowy nie jest, no to ten powiew świeżości może być czasem skuteczniejszy niż wachlarz. Jazz i Ghost.

Ponieważ w okresie wakacyjnym popyt na doskonałą muzykę jest większy niż w pozostałym okresie roku, no to gramy Przebój goni przebój, czyli festiwal wakacyjnych hitów. Teraz Ania Dąbrowska i Tego chciałam.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Po reklamie.

0: Star of Stellar i Black Lilies, wyjątkowo specyficzne brzmienie, zresztą to słychać, ale kojarzące się z tegorocznymi wakacjami. Nagranie całkiem świeże i jak bardzo charakterystyczne. Wakacje 2026 upływają właśnie pod szyldem takich przebojów, Black Lilies i Star of Stellar, a już za chwilę przeniesiemy się do lat 90., chociaż nie do końca. Utwór owszem z lat 90., ale wersja trochę świeższa, która ujrzała światło dzienne mniej więcej 20 lat temu. Pamiętacie przebój This Is Your Life?
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: We the Boss, czyli piosenka taka bardzo plażowa dla tych, którzy być może gdzieś na jakiejś plaży nas słuchają i bosą stopą spacerują po brzegu. Zacho Power i Boso, w ten sposób kończymy dzisiejsze wydanie wakacyjnego festiwalu hitów po 17 Hit Planeta.
1: Lato z muzycznym radiem.
2: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
4: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
4: 106,7
1: i 90,9 FM
4: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
4: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
3: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 17.
1: Czas na wiadomości.
5: Zatrzymani pseudokibice za napad na przypadkowe osoby na autostradzie. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pierzchała. Trzech pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii. To zdarzenia doszło w zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Mężczyźni zniszczyli ich samochód, dotkliwie pobili obcokrajowców i okradli ich. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
6: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani.
5: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami, prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymira Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: A po 17:00
1: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
4: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
0: Na pewno wiecie, że lipiec to najcieplejszy miesiąc w roku, który statystycznie przynosi najwyższe temperatury i to nas akurat bardzo cieszy, bo co za tym idzie, najgorętsze przeboje właśnie pojawiają się na Hitplanecie w lipcu. Nie zawsze na nie bardzo ochoczo głosujecie, tak jak na przykład na Raya Deltona i Go Dead High. Bardzo fajny utwór, ale niestety dzisiaj już poza zestawieniem i poza listą także Studio Killers, Let's Not Talk About Our Feelings. Te dwa utwory ustąpiły miejsca nowszym i tym, które chyba dzisiaj podobają wam się trochę bardziej. Zresztą już za chwilę wszystko stanie się jasne, co to za nowości, a tymczasem rozpoczynamy sobotnie lądowanie na planecie pełnej hitów, więc do godziny 20 zapraszam na najnowszą listę w Polsce. Dawid Wencel, witajcie!
4: Hit Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: Zaczynamy od poczekalni, a tutaj BL Official, Das i Zoom Like Who Cares.

0: Nasza hitplanetarna poczekalnia jak zawsze przepełniona potencjalnymi przebojami. Najpierw Bill Official, Das i Zoom Like Who Cares, a przed momentem Franz Fala, Andrea Oliva, a także Bunker i Looney Tunes. Który utwór podobał wam się bardziej?
1: Hit Planeta.
2: Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: No to teraz krótko o tych utworach, które na pewno bardzo wam się podobają, bo wczoraj podczas piątkowego lądowania Hit Planety zajęły czołowe pozycje. Na trzecim The Bauza i I Wanna. Bardzo przebojowa dwójka piątkowego lądowania to Jurzel i David Guetta z nagraniem Shine, czyli bardzo wakacyjnie, bardzo słonecznie i bardzo przyjemnie wczoraj było na miejscu drugim. Ale skoro mówimy o przyjemnościach, no to zdecydowanie najprzyjemniej było na miejscu pierwszym, bo to jest ten utwór, który zdobył największą liczbę waszych głosów. Wczoraj na szczycie Gromi i FLH.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
3: Reklama.
4: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
5: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
4: oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Uczta dla fanów prażynek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie.
12: Hey, my name is Gabry Ponte.
13: Hi, this is Omar.
14: Hello, we are Offenbach.
15: Hi, I am Sienna.
16: Hey, hey, I am Steve Kroger, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Cheat Codes, Joy Oladokun i Miles Away to dzisiejsze miejsce 40.
1: Nowość
2: na Hit Planecie.

0: Another E54 Ultra, talk to you. Tak, tak, mówimy do was, mówi się i prosi się o to, żeby tych głosów było jednak trochę więcej, bo wczoraj podczas piątkowego lądowania to nagranie wylądowało na 32, dzisiaj na 39, czyli no niestety 7 oczek w dół.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Ale też na pozycji spadkowej z 17 na 38, 20 oczek niżej niż wczoraj. Jamie Jones, Camden Cox i State of Mind.

0: pozycji numer
1: 36 i tutaj mamy
0: nowość
2: na Hit Planecie.
1: Drugą i wyżej notowaną Benny Blanco, BB Tricks, Hoen i Salvaje.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama.
2: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Po reklamie.
3: Hey everybody, we are One Republic.
4: How are you? I'm Nelly Furtado.
5: Hi there, this is Chambers.
6: Hi, I'm Katerina.
5: Hello Poland, this is OmniKid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.

0: Music News na linii startu, zatem dajcie głośniej, bo jak zawsze będzie się działo. Dziś powrócimy do tematu nowej płyty The Rolling Stones, zaprezentujemy Wam najnowszy singiel Oceany i sięgniemy po kolejną piosenkę Oli Kendry. Sprawdźcie szczegóły już teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News, zaczynamy! Ponad 6 dekad kariery i wciąż niegasnąca twórcza energia. Foreign Tones, nowy album The Rolling Stones, udowadnia, że jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka nadal potrafi zaskakiwać, łącząc swoje klasyczne brzmienie z nowymi inspiracjami. Foreign Tones trafia do słuchaczy niespełna 3 lata po premierze nagrodzonego statuetką Grammy albumu Hackney Diamonds, który zdobył szczyty list sprzedaży na całym świecie i uzyskał status multiplatynowej płyty. Nowy krążek promuje m.in. singiel Jealous Lover. Tracklista zawiera też wcześniej wydany In The Stars oraz otwierający album surowy i mocno bluesowy Rough and Twisted. Utwór ten został po raz pierwszy zaprezentowany pod nazwą The Cockroaches na limitowanym białym winylu, który już teraz stał się kolekcjonerskim rarytasem wśród fanów. Na album trafił także m.in. energetyczny, z miejsca zapadający w pamięć numer Mr. Charm. Bezkompromisowy charakter pierwszych zapowiedzi doskonale oddaje klimat całego albumu. Foreign Tones zachowuje brzmienie The Rolling Stones, jednocześnie otwierając zespół na nowe muzyczne i liryczne kierunki. Oprócz 12 premierowych kompozycji na płycie znalazł się również cover utworu Amy Winehouse You Know I'm No Good oraz interpretacja klasyka Chucka Berry'ego Beautiful Delilah, zamykająca najnowszy album Stonesów. Pamiętacie Oceany, której hity Cry Cry i Endless Summer śpiewała cała Polska? Artystka wraca z nowym singlem. Jej najnowsza propozycja Sunshine ma wszystko, czego można oczekiwać od idealnego wakacyjnego przeboju. Przez lata Oceana udowodniła, że doskonale odnajduje się w tworzeniu piosenek trafiających zarówno na radiowe playlisty, jak i do serc słuchaczy. Jej największy przebój Endless Summer, oficjalny hymn UEFA Euro 2012, stał się światowym fenomenem i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów związanych z piłkarskimi mistrzostwami. Szczególną popularnością artystka cieszy się również w Polsce, gdzie wielokrotnie koncertowała i zdobyła sympatię publiczności także dzięki udziałowi w programie Taniec z Gwiazdami. Jej nowy singiel Sunshine to pełna optymizmu, lekka i bezpretensjonalna piosenka, która od pierwszych sekund przywołuje skojarzenia z latem, podróżami i beztroskimi chwilami spędzonymi z bliskimi. Po latach obecności na międzynarodowej scenie Oceana nadal robi to, z czego zasłynęła najbardziej. Tworzy piosenki, które wywołują uśmiech, zostają w głowie na długo i idealnie wpisują się w atmosferę lata. Sunshine jest najlepszym dowodem na to, że jej talent do kreowania radiowych hitów nie słabnie. Music News. A propos nowych piosenek, utwór To za mało to najnowszy singiel Oli Kendry. Pełna emocji opowieść o kimś, kto swoją obecnością wnosi do naszego życia dobro, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Numer opowiada o wdzięczności, podziwie i miłości do wyjątkowej osoby, której znaczenia nie sposób wyrazić słowami. Nawet najpiękniejsze wspomnienia, najdłuższe historie czy najbardziej poruszające obrazy okazują się niewystarczające, by oddać to, jak wiele dla nas znaczy. To za mało, to subtelna, szczera piosenka o relacjach, które zostają z nami na całe życie i przypominają, że największe emocje często trudno ubrać w słowa. To muzyczna refleksja nad siłą bliskości oraz wdzięcznością wobec tych, którzy sprawiają, że świat staje się po prostu lepszym miejscem. To na koniec jeszcze kilka wakacyjnych muzycznych nowalijek. Marie Froe z nagraniem Rio Lua, Milk and Sugar z nową wersją Let the Sunshine i Paul Oakenfold z nagraniem Not Over Yet. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Tuż po najistotniejszych informacjach ze świata muzyki proponujemy Wam tego pana.
3: Hello there, Sam Feldus here and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio with brand new music and top artists.
2: I to jest właśnie jego nowa piosenka, premierowo gramy Keep On Rising.

0: Hit Planeta.
1: Hey, hi, hello, we are Offenbach.
2: And this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Na pewno spodobała Wam się ta wersja starego przeboju Four to the Floor, zresztą sam fakt, że gości na Hitplanecie i to już dość długo, mówi wszystko, ale niestety w ostatnim czasie ten utwór porusza się w ramach czwartej dziesiątki. I dzisiaj wcale nie jest inaczej, choć trochę lepiej niż wczoraj. Dzisiaj na 34. Offenbach i Star Sailor Four to the Floor. Głosujcie zatem na muzyczneradio.pl poprzez aplikację na smartfony albo na Facebooku. W komentarzach pod dzisiejszym postem również można zagłosować albo wysłać mail na adres emisja@muzycznaradio.pl.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Univer-

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Hey, my name is Daniel Tomaso.
5: Hello, Poland. My name is Anastasia.
4: Hey, I'm Zoe Berkon.
6: Hello, I'm Unesen.
7: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Cześć, z tej strony BRO. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. A już teraz przed wami mój najnowszy singiel. Wychowany.

0: Bardzo często obecne nagranie na naszej dzisiejszej playliście Flying i Country Wave, jak słyszycie, również obecne na planecie pełnej hitów na miejscu 32, a teraz zajrzymy do poczekalni, żeby zagrać wam Kilimandżaro i Stumble.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: nocny hit na miejscu numer
1: 30, co oznacza, że czwartą dziesiątkę zostawiamy już za swoimi plecami. Wkraczamy do trzeciej dychy, a tutaj Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine.

0: Tak to już jest, że jeżeli jakieś fajne nagranie spada, no to staramy się wam to delikatnie zasygnalizować i zachęcić do tego, abyście zagłosowali na przykład na to nagranie, które za nami. Bo dzisiaj na miejscu 29. Nicholas Trips, Heart to the Humble.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 18.
2: Czas na wiadomości.
3: Jest zapowiedź kolejnego wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Osoby z niepełnosprawnościami przeszły w marszu ulicami Warszawy. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Dziś zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Michał Pierzchała. Będzie kolejna próba. W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Informacje w tej sprawie przekazał dzisiaj szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, a więcej szczegółów zebrał Grzegorz Kozieł.
4: Prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy, tłumaczył Szefernaker. Przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w europejskim systemie handlu emisjami. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony przez większość sejmową. Szef gabinetu prezydenta odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie ETS. Jego zdaniem rozwiązania te nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej. Przypomnę, że Bruksela chce, by państwa przeznaczały połowę zysków z aukcji na zielone inwestycje. Zmiany miałyby również objąć darmowe uprawnienia dla przemysłu oraz fundusze solidarnościowe, na czym Polsce zależało.
3: Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy, zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, mówili uczestnicy marszu.
5: Jestem tu dlatego, żeby pokazać, że osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do niezależnego życia, jak każde inne. Ważna jest wrażliwość społeczna i myślę, że takie wydarzenia jak te będą tą wrażliwość budować.
3: To była pierwsza edycja tego wydarzenia. To Warszawa, z kolei w Szczecinie dzisiaj Marsz Równości, w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże. Widzowie obejrzeli też sceny znane z kronik Jana Długosza, wręczenie królowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie przez Polaków chorągwi z białym orłem, czy śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
6: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Przysłuchajcie się teraz zatem bardzo uważnie. Poczekalni na dobry początek Kygo with Max McNown i Take Me Back.

0: Najpierw Kygo with Max McNown i Take Me Back, a teraz Alan Dixon, Fred Lennox, Monte i Lea Black w nagraniu Work For It. I to jest właśnie Poczekalnia, to są te dwa utwory, na które również możecie oddawać swoje głosy.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie.
3: Hey, this is John Rivers.
4: Hello, my name is Anna Chiara.
3: Hi, we're Energy DJs.
5: Hi, my name is Summer.
3: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio.
6: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: nocny hit. Na miejscu numer
1: 26 i bardzo się cieszymy, że takim dźwiękiem możemy opatrzyć również polskie nagranie. Polskich utworów na pewno więcej na top30.pl, ale na Hit Planecie te najlepsze, jak słyszycie, również goszczą i mają się jak najlepiej. Gibbs i Go For Money i Ostatni Dzień Lata.

0: tutaj rodzą się potężne hity.
1: Być może uda nam się z poczekalni dzisiaj zagrać wam wszystkie utwory, jeżeli czas oczywiście na to pozwoli. Oto kolejna propozycja do kolejnych lądowań: Free Like the Wind i You Man.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Nagranie, które bardzo nam się podoba i wam chyba również, bo dzisiaj ze strzałką w górę ładnie głosujecie, być może już niebawem, na szczytowych pozycjach Kladigali White Flag.

0: I dzięki temu nagraniu Oceany Sunshine jesteśmy w geometrycznym środku dzisiejszego lądowania. To było miejsce 21. Zanim wkroczymy do drugiej dziesiątki, no to jeszcze zajrzymy do poczekalni, by premierowo tym razem zagrać Wam pewien utwór. Ciekawe, czy Wam się spodoba. Nazywa się Good Time, Clothes Off. To Something Good i oto.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: I tak właśnie rozpoczęliśmy drugą dziesiątkę, miejsce 20. Stary przebój, który kiedyś wykonany był przez grupę The Mamas and the Papas, ale teraz powrócił w nowej wersji Bene Benassi, Dua Light i California Dreaming. Przed nami już miejsce 19, a tutaj, korzystając z okazji, właśnie z tym panem się przywitamy.
1: Hello everybody, we are Yubel, shake it out at Hit Planeta on Musicna Radio.
0: A utwór nosi tytuł Ocean House i dzisiaj wylądował właśnie na miejscu 19. Ta piosenka już teraz przed nami.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Bo skoro są wakacje, to hity muszą być gorące. Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Ellis Bextor. Ona również tutaj się pojawia. Wsłuchajcie się uważnie, być może wychwycicie jej głos, ale chyba nie będzie to jakoś szczególnie trudne. Dancing Without You i miejsce 16.

0: 15 Jazz i Sam Harper Just a Little, a teraz już Poczekalnia, czyli propozycja do kolejnych lądowań. Polska piosenka i Hania Kuzimowicz, którą być może znacie z programu The Voice of Poland, w zeszłym roku zajęła tam miejsce drugie. Szkoda, że nie pierwsze, no ale nie można mieć wszystkiego, za to Hania Kuzimowicz ma nową piosenkę Szkoda na to łez, którą już teraz zaśpiewa w towarzystwie tej pani.
1: Cześć, tu Kajra, pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.
0: Zatem jeżeli ten utwór wam się spodoba, no to koniecznie zagłosujcie. Hania Kuzimowicz, Kajra, Szkoda na to łez.
2: Hit Planeta. To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Jonatas, którym towarzyszy tym razem Daddy DJ. Nagranie Flipside, które doprowadziło nas do wiadomości z kraju i ze świata, bo serwis już za chwilę. To było miejsce 14, a po serwisie pierwsza, najlepsza 13.
1: Muzyczne radio.
2: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
2: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
2: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: Trwa naprawa torów w Małopolsce, ruch pociągów wciąż z utrudnieniami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą, niebawem mecz o brąz. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Michał Pierzchała, zapraszam na szczegóły. Kolejarze rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska po wczorajszym wykolejeniu pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Nadal nie wydobyto wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torów. Na miejscu pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia i przygotuje raport dotyczący jego przyczyn. PKP podało dziś, że maszynista pociągu był trzeźwy. Cały czas są utrudnienia w ruchu kolejowym na odcinku Nowy Sącz, Krynica, Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą. Przed nami o 23:00 polskiego czasu mecz o brąz, w którym Francja zmierzy się z Anglią. W Stanach będzie wtedy późne popołudnie i na przykład w Nowym Jorku oferta dla kibiców jest bogata. Lokale gastronomiczne, restauracje i puby wystawiły szyldy, które zapraszają na wspólne oglądanie. Są też strefy kibica, między innymi obok słynnego mostu bruklińskiego i w Central Parku. Jak zdradza nam Paweł Zalewski, Polak mieszkający w Nowym Jorku, można poczuć tutaj niesamowite emocje.
4: Naprawdę można poczuć rewelacyjną atmosferę. Tu jest bardzo dużo latynosów. To oni mają piłkę we krwi. Kibicowanie z nimi, imprezowanie z nimi, to jest w ogóle jedna wielka fiesta.
3: No mecz, przypominam, za 4 godziny. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać, gdzie zgłaszać jego występowanie i jak postępować po kontakcie z rośliną, która osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
5: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
3: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem. W przypadku zauważenia rośliny zdecydowanie lepiej nie próbować usuwać jej samodzielnie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
0: Tradycyjnie, jak zawsze, po pełnej poczekalnia i na początek Sony Fodera, Feel Again.

Sonę Fodera i Feel Again tuż po wiadomościach z kraju i ze świata to nagranie z poczekalni, podobnie jak Sombr i My Body Isn't Ready. To są te dwa utwory, które mają szansę stać się przebojami, na które możecie głosować i liczymy na to, że to właśnie uczynicie. Muzyczneradio.pl, tam odszukujecie zakładki Hit Planeta i możecie oddawać swoje plusy. Możecie również wpisywać tytuły w komentarzu na Facebooku albo po prostu skorzystać z aplikacji na smartfony lub też wysłać e-mail na emisja@muzyczneradio.pl.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 11, czyli kończymy drugą dziesiątkę polskim przebojem Martyny Baranowskiej zatytułowanym Dreszcze. Dreszcze zwane też może ciarkami albo gęsią skórką. Takie zjawiska na waszej skórze na pewno mogą wystąpić, jeśli lubicie polskie przeboje. No i koniecznie zagłosujcie. Za chwilę.

0: To wielki przebój grupy Depeche Mode, tym razem w nowej wersji Armin van Buuren Silver Panda Here in My Arms 10.
1: Hit Planeta.
2: No to tak, rodzą się potężne hity.
0: Teraz poczekalnia, teraz Gravity, bo taki tytuł nosi właśnie to nagranie z naszej muzycznej rezerwy Steve Aoki, Ellie Oaks i Sasha.

0: Lunax, Felix, Samuel Miss, 9 i Still Waiting. Poczekaliśmy i się doczekaliśmy kolejnej, już trzeciej i ostatniej premiery, czyli propozycji do kolejnych lądowań hit planety. Ten pan nazywa się Hideaway. Nie mylicie z Hideawayem, który wylansował w latach 90. wielki przebój What is Love, bo on to Hideaway i utwór No Color. Wakacyjne brzmienie, ale odbiegające trochę od pozostałych utworów obecnych na hit planecie. Swoją drogą, bardzo jesteśmy ciekawi, czy ten utwór wam się spodoba.
1: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.

0: Ciekawe, czy to nagranie w poniedziałek znajdzie się już w zestawieniu, czy może wciąż w poczekalni. Hideaway i No Color, a teraz przenosimy się już na miejsce ósme, tutaj właśnie oni.
1: Hello, here's Rockaway from H-Connect and Rockaway. Here's our new single, please listen and enjoy, here on Muzyczne Radio.
2: Hit Planeta.
3: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Miskali, Aleluja i Morandi, miejsce siódme. Dzisiaj, tak jak obiecaliśmy, często zaglądamy do poczekalni i gramy wam te utwory, które w poniedziałek mogą trafić na listę, ale wszystko zależy od was, które to będą utwory i czy w ogóle spotkamy się z jakimiś nowościami na początku przyszłego tygodnia. Mamy nadzieję, że oczywiście tak. Morandi za nami, a już za moment ten utwór, który proponujemy do kolejnych lądowań. I znowu zagramy po polsku. Martyna Wrochna. Czy słyszeliście o kasztanowcach?
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: Kasztanowce to właśnie tytuł tego nagrania.

0: Na szóstym duet tego pana.
1: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Muzyczne Radio.
0: Z tą panią.
2: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Muzyczne Radio.

Zalia, tylko kochaj mnie na miejscu czwartym. Szkoda, że na miejscu czwartym, bo to oznacza, że pierwsza trójka pozbawiona jest polskich piosenek, chociaż jeden polski wykonawca się na pewno znajdzie. I ta pierwsza trójka doprowadzi nas do samej godziny 20. Na miejscu trzecim sobotniego lądowania hit planety The Bowser i Iwona, na drugim Gromi i FLH, a miejsce pierwsze zarezerwowane dla piosenki Shine to Usual i David Guetta. Dawid Wencel, miłego wieczoru, cześć! Hit, hit, hit.

0: Hit Planeta.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Planeta. Na finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.
1: What's up, Poland? This is Ugel and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: u nas. Muzyczne Radio Lato. Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina. 20.

0: 20:20. Czas na wiadomości. Wielcy przegrani w walce o brąz dziś na Mundialu, mecz Francja-Anglia. Diesel może kosztować prawie 8 zł, to prognozy na najbliższe dni. Sprawdzimy też jakość wody w kąpieliskach. Michał Pieszchała. Francja kontra Anglia. To będzie pojedynek wielkich przegranych na tegorocznym Mundialu. Mecz numer 103, który rozpocznie się za 3 godziny, przesądzi o tym, która z drużyn zajmie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i tym samym będzie wracać do swojego kraju w odrobinę lepszych nastrojach. O starciu na przedmieściach Miami Błażej Kulesza.
1: O mobilizację w obu zespołach trudno, mówi trener Francuzów Didier Deschamps, dla którego to będzie ostatni mecz na ławce trenerskiej. To nie jest mecz towarzyski ani pojedynek, którego oczekiwaliśmy. Stawką jest trzecie miejsce. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by osiągnąć cel. To byłby trzeci mundial, z którego trójkolorowi przywieźliby trzeci medal. Anglicy i ich trener Thomas Tuchel wciąż musi się tłumaczyć z półfinałowych zmian w końcówce meczu. Jeżeli pytasz, czy żałuję swojej decyzji, to odpowiedź brzmi nie. Nie żałuję swoich decyzji, ponieważ czułem, że staliśmy się zbyt bierni. Czułem, że dynamika meczu się zmienia i chciałem pomóc swojej drużynie.
2: And I tried to help my team.
1: Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 23 czasu polskiego. Poprowadzi je Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Na jutro finał mundialu, w którym broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy, Hiszpanią. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach.
3: Ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 groszy na litrze średnio.
0: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Na koniec jeszcze raport o kąpieliskach. Gdy nie leje i nie grzmi, to w nadmorskich kąpieliskach według sanepidu jakość wody jest dobra i można do niej bezpiecznie wchodzić. W głębi kraju na ogół też, ale jest kilka zakazów, to między innymi kąpielisko nad jeziorem Mohel w Kujawsko-Pomorskim, plaże miejskie w Olsztynie i Supraślu, również kąpielisko w wielkopolskim Sierakowie. Tu jakość wody nie gwarantuje bezpieczeństwa.
4: To były wiadomości.
5: Music News.
4: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
6: Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam.

0: Music News Magazine.
1: Zaczynamy od nowego rozdziału U2. Street of Dreams prowadzi do długo wyczekiwanej płyty. Po 9 latach od premiery ostatniego albumu studyjnego zespołu U2, artyści są gotowi zaprezentować premierowy materiał. Singiel Street of Dreams zapowiada nowe wydawnictwo zespołu, którego szczegóły pozostają na razie tajemnicą. Razem z utworem ukazał się teledysk nakręcony w Meksyku. Klip do The Street of Dreams powstał w maju w Meksyku. Przy okazji zdjęć członkowie U2 wzięli udział w finałach turnieju Street Child World Cup 2026. Zdjęcia realizowane w pobliżu Plaza Santo Domingo przyciągnęły tłumy fanów mimo niesprzyjającej pogody. Burza i intensywne opady deszczu doprowadziły do awarii generatora, a miejscowa rodzina zaprosiła muzyków do swojego mieszkania, umożliwiając kontynuowanie zdjęć na balkonie. Co z tego wyszło? Zobaczcie w klipie, a piosenki posłuchajcie u nas w Muzycznym Radiu. Teraz Benny Blanco, 12-krotnie nominowany do nagrody Grammy artysta, udostępnił nowy singiel Joven y Salvaje, nagrany wspólnie z hiszpańską raperką Bibi Trix. Utwór jest pierwszą zapowiedzią nadchodzącego albumu studyjnego Hermoso. Joven y Salvaje bazuje na prostym, zapętlonym motywie melodycznym, łącząc nostalgiczne brzmienia z pulsem inspirowanym francuskim house'em. Benny Blanco stawia na minimalistyczną, hipnotyzującą produkcję, tymczasem swobodny, zdystansowany sposób rapowania Bibi Trix nadaje utworowi naturalny luz i charakter. Powracająca fraza Joven y Salvaje stanowi oś kompozycji, która w końcówce przechodzi w zniekształcony, inspirowany hyperpopem fragment, wyłamujący się z jej początkowej, powściągliwej formy. Nowa piosenka od Benny Blanco już na playliście premier Muzycznego Radia. Music News. Na koniec przenosimy się na Półwysep Apeniński. Anna od 2 lat jest najchętniej słuchaną artystką we Włoszech. Bije kolejne rekordy popularności i stała się głosem swojego pokolenia. Nastał moment, na który fani Anny czekali od wielu miesięcy. Nowy album artystki Million Dollar Babe właśnie ujrzał światło dzienne. Opowiada on historię dziewczyny, która nauczyła się dostrzegać własną wartość, nie szukając akceptacji u innych. To wydawnictwo to manifest siły i samostanowienia, poruszający temat sprzeczności wpisanych w sukces. Od pojęć takich jak status i sława po pustkę, samotność i iluzje, które często im towarzyszą. To album celebrujący wytrwałość, wolność bycia sobą i umiejętność przekuwania każdej życiowej rany w większą samoświadomość. Na koniec, jak to zwykle u nas, czas na gorące premiery, które wylądowały na playliście Muzycznego Radia. Armin Van Buuren z nowym singlem Here in My Arms, Felix the House Cat i Funk Drunk i Kygo w towarzystwie Maxa McNona i najnowszej piosenki Take Me Back.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Po debiutanckim singlu Kupiłam bilet, Zofia Alaja prezentuje swój drugi utwór Kiedy jesteś. To pełna czułości, emocjonalna opowieść o miłości, partnerstwie i sile obecności drugiej osoby. Piosenka opowiada o tym, jak bliska relacja potrafi nadać życiu głębszy sens, stając się źródłem spokoju, wsparcia i wdzięczności. Zofia jest autorką zarówno tekstu, jak i muzyki, dzięki czemu singiel wybrzmiewa niezwykle osobiście, szczerze i autentycznie. Zofia Alaja to artystka tworząca w estetyce określanej jako głęboki pop, pełnej emocji, przestrzeni i charakterystycznej ekspresji. W swojej twórczości łączy nostalgię i melancholię z siłą, kontrastem oraz organicznymi brzmieniami, budując muzyczny świat oparty na wrażliwości i autentyczności. Nowa piosenka od Zosi już w kolejce do naszej listy top30.pl. Kto teraz? No właśnie, czas na Shania Twain i Josha Homme z Queens of the Stone Age w nostalgicznym singlu Faded Blue Jeans. Pięciokrotna laureatka nagrody Grammy i najlepiej sprzedająca się wokalistka country popowa w historii, Shania Twain prezentuje nową piosenkę Faded Blue Jeans. To ostatnia zapowiedź jej nadchodzącego albumu Little Miss Twain, który ukaże się 24 lipca. Faded Blue Jeans to nostalgiczny, bazujący na gitarowym brzmieniu utwór z buntowniczym, rockowo-bluesowym charakterem, napisany w całości przez Shania Twain. Opowiada o intensywności pierwszej miłości oraz nastoletnim buncie. Inspiracją była jedna z młodzieńczych relacji artystki. Piosenka przywołuje niezachwianą wiarę w to, że pierwsza miłość może trwać wiecznie. Surowa produkcja i zaraźliwa energia nawiązująca do rocka i bluesa wyróżnia ten utwór, a charakterystyczny wokal Josha nadaje piosence dodatkowej surowości. Utwór stanowi kolejną zapowiedź albumu Little Miss Twain, na którym legendarna autorka piosenek wraca wspomnieniami do ludzi, miejsc i wydarzeń, które ukształtowały jej młodość. Music News. Pozostajemy przy nowych albumach. Laureaci wielu nagród Grammy zespół Alabama Shakes zapowiadają długo wyczekiwany trzeci album studyjny It Must Be Dreaming, który ukaże się 28 sierpnia. Będzie to pierwsze wydawnictwo grupy od ponad dekady. Wraz z ogłoszeniem premiery zespół prezentuje nowy singiel I Feel Hope Coming. I Must Be Drumming powstał we współpracy Alabama Shakes z producentem Seanem Everettem. Album rozwija odważne muzyczne poszukiwania, które przyniosły zespołowi uznanie na przełomowym wydawnictwie Sound & Color z 2015 roku. Nowe kompozycje łączą psychodeliczny soul z bogatymi aranżacjami, poruszając tematy miłości, śmiertelności, ludzkich relacji oraz coraz bardziej surrealistycznych sprzeczności współczesnego świata. Singiel I Feel Hope Coming doskonale oddaje charakter całego albumu. Utwór oparty na subtelnych brzmieniach, dziecięcych harmoniach i dyskretnym optymizmie jest jednocześnie delikatnym i pełnym siły manifestem, zachęcającym do przeciwstawienia się systemom odbierającym ludziom człowieczeństwo oraz budowania przyszłości opartej na wzajemnej trosce. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Madonna, Dansteria, Benny Blanco i BB Trix, Heaven is Salvaje i Just and Sam Harper z najnowszą propozycją Just a Little.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Doskonale znany wam Kygo powraca z nowym singlem Take Me Back, w którym gościnnie występuje Max McNown, a sama współpraca jest kolejnym jakże ważnym punktem w serii ostatnich wydawnictw tego norweskiego producenta, DJ-a i kompozytora. Nowy singiel pojawia się po premierach utworów Heaven on Your Mind z udziałem Dana Tymińskiego, będącego hołdem Kygo dla zmarłego przyjaciela i współpracownika Avicii'ego, a także That's When You Know z Carter 5 oraz A Save My Love z Khalidem i Griffinem. Od momentu premiery Save My Love nieustannie zdobywa popularność w Europie. Obecnie jest jednym z najczęściej granych utworów w europejskich rozgłośniach radiowych. Tym razem Kygo współpracuje z Maxem McNownem, jednym z najszybciej rozwijających się artystów współczesnej sceny country. Od czasu sukcesu viralowych utworów A Lot More Free oraz Better Me For You, Brown Eyes, McNown zbudował dynamicznie rosnącą międzynarodową publiczność. Nowy singiel Take Me Back to utwór łączący charakterystyczną, melodyjną produkcję Kygo z pełnym emocji wokalem McNowna. Piosenka po raz kolejny podkreśla wyjątkową umiejętność Kygo do łączenia muzyki elektronicznej z nowoczesnym popem i muzyką country. Nowy singiel do posłuchania już w muzycznym radiu. Teraz czas na brytyjski zespół Jungle. To laureaci nagrody Brit Award i gwiazdy światowych aren koncertowych. Muzycy prezentują Someday Somewhere, trzeci singiel zapowiadający ich nadchodzący album Sunshine, który ukaże się 14 sierpnia. Jungle, czyli Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito po raz pierwszy zaprezentowali fragment utworu Someday Somewhere podczas niespodziewanego setu DJ-skiego Toma McFarlanda w paryskim klubie Bass Palladium. Utwór łączy skąpane w słońcu rytmy z elegancką elektroniczną produkcją oraz pełnym soulowej lekkości wokalem Lidii, emanując ciepłem, optymizmem i poczuciem euforycznych możliwości. O samym utworze członkowie Jungle mówią tak: Someday Somewhere opowiada o trzymaniu się nadziei, że coś lepszego jest jeszcze przed nami. To ten charakterystyczny dla Jungle późnoletni optymizm. Odrobina tęsknoty, odrobina ucieczki od codzienności i mamy nadzieję coś, w czym słuchacze będą mogli całkowicie się zatracić. Światowa trasa koncertowa promująca album rozpocznie się we wrześniu i obejmie występy na arenach w Ameryce Północnej, Europie, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Ameryce Łacińskiej. Całość potrwa aż do wiosny 2027 roku. 10 listopada przyszłego roku zespół zagra w Atlas Arenie w Łodzi. A propos koncertów, do Polski jeszcze w tym roku powróci artystka, która porwała fanów podczas tegorocznego Open Air Festival. Amerykańska piosenkarka LP dopiero co oddała porywający koncert na Openerze, a już niedługo powróci do naszego kraju promować swój nowy album. Nowa płyta LP zatytułowana Room 12 ukaże się we wrześniu, a 17 listopada artystka wystąpi na Torwarze w Warszawie. Niedawno poznaliśmy singiel zapowiadający jej płytę zatytułowany Love is all I have. To na koniec naszego kolejnego wakacyjnego spotkania łapcie fajne premierowe nówki. U2 z nagraniem Street of Dreams, Hideaway z nagraniem No Color i Martyna Wrochna z nową propozycją Kasztanowce.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hello Poland, my name is Sugar Jesus and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music. It just matters.

0: Music News Magazine.
1: Ponad 6 dekad kariery i wciąż niegasnąca twórcza energia. Foreign Tans, nowy album The Rolling Stones, udowadnia, że jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka nadal potrafi zaskakiwać, łącząc swoje klasyczne brzmienie z nowymi inspiracjami. Foreign Tans trafia do słuchaczy niespełna 3 lata po premierze nagrodzonego statuetką Grammy albumu Hackney Diamonds, który zdobył szczyty list sprzedaży na całym świecie i uzyskał status multiplatynowej płyty. Nowy krążek promuje m.in. singiel Jealous Lover. Tracklista zawiera też wcześniej wydany In The Stars oraz otwierający album surowy i mocno bluesowy Rough and Twisted. Utwór ten został po raz pierwszy zaprezentowany pod nazwą The Cockroaches na limitowanym białym winylu, który już teraz stał się kolekcjonerskim rarytasem wśród fanów. Na album trafił także m.in. energetyczny, z miejsca zapadający w pamięć numer Mr. Charm. Bezkompromisowy charakter pierwszych zapowiedzi doskonale oddaje klimat całego albumu. Foreign Tans zachowuje brzmienie The Rolling Stones, jednocześnie otwierając zespół na nowe muzyczne i liryczne kierunki. Oprócz 12 premierowych kompozycji na płycie znalazł się również cover utworu Amy Winehouse You Know I'm No Good oraz interpretacja klasyka Chucka Berry'ego Beautiful Delilah, zamykająca najnowszy album Stonesów. Pamiętacie Oceanę, której hity Cry Cry i Endless Summer śpiewała cała Polska? Artystka wraca z nowym singlem. Jej najnowsza propozycja Sunshine ma wszystko, czego można oczekiwać od idealnego wakacyjnego przeboju. Przez lata Oceana udowodniła, że doskonale odnajduje się w tworzeniu piosenek trafiających zarówno na radiowe playlisty, jak i do serc słuchaczy. Jej największy przebój Endless Summer, oficjalny hymn UEFA Euro 2012, stał się światowym fenomenem i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów związanych z piłkarskimi mistrzostwami. Szczególną popularnością artystka cieszy się również w Polsce, gdzie wielokrotnie koncertowała i zdobyła sympatię publiczności także dzięki udziałowi w programie Taniec z Gwiazdami. Jej nowy singiel Sunshine to pełna optymizmu, lekka i bezpretensjonalna piosenka, która od pierwszych sekund przywołuje skojarzenia z latem, podróżami i beztroskimi chwilami spędzonymi z bliskimi. Po latach obecności na międzynarodowej scenie Oceana nadal robi to, z czego zasłynęła najbardziej. Tworzy piosenki, które wywołują uśmiech, zostają w głowie na długo i idealnie wpisują się w atmosferę lata. Sunshine jest najlepszym dowodem na to, że jej talent do kreowania radiowych hitów nie słabnie. Music News. A propos nowych piosenek, utwór To Za Mało to najnowszy singiel Oli Kendry. Pełna emocji opowieść o kimś, kto swoją obecnością wnosi do naszego życia dobro, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Numer opowiada o wdzięczności, podziwie i miłości do wyjątkowej osoby, której znaczenia nie sposób wyrazić słowami. Nawet najpiękniejsze wspomnienia, najdłuższe historie czy najbardziej poruszające obrazy okazują się niewystarczające, by oddać to, jak wiele dla nas znaczy. To Za Mało to subtelna, szczera piosenka o relacjach, które zostają z nami na całe życie i przypominają, że największe emocje często trudno ubrać w słowa. To muzyczna refleksja nad siłą bliskości oraz wdzięcznością wobec tych, którzy sprawiają, że świat staje się po prostu lepszym miejscem. To na koniec jeszcze kilka wakacyjnych muzycznych nowalijek. Marie Froe z nagraniem Rio Lua, Milk and Sugar z nową wersją Let the Sunshine i Paul Oakenfold z nagraniem Not Over Yet. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: zachwycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.